dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała. A gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było żal. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

człowieka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: Sprawca zamachu w Berlinie zastrzelony przez policję wjechał furgonetką w tłum ludzi. Kilkaset osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie to przez wyciek szkodliwej substancji. Będzie też sport. Ruszyła piłkarska ekstraklasa. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Podejrzany o przeprowadzenie zamachu w Berlinie został zastrzelony przez policję. To najnowsze informacje służb po ataku podczas Parady Równości. Przypomnijmy, w sobotę mężczyzna wjechał furgonetką w tłum w parku Tiergarten. Zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych. Sprawcą był 21-letni Abdul B., sympatyk państwa islamskiego. Szef niemieckiego MSW Aleksander Dobrindt podkreślał, że zamachowiec był wcześniej znany służbom. Popełniał liczne przestępstwa. Radykalizował się i był powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Sprawca został zastrzelony na terenie ogródków działkowych na zachodzie Berlina. Ponad 400 osób ewakuowanych z akwaparku w Redzie. Wieczorem strażacy otrzymali zgłoszenie o wycieku podchlorynu sodu. Trzeba było ewakuować gości i pracowników.
1: W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do wycieku ze zbiornika o pojemności około 600 litrów. Jedna osoba, technik obsługujący instalację i uzupełniający środek do uzdatniania wody, doznała zatrucia wziewnego. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego.
0: Mówi Grzegorz Hinz z Wejherowskiej Straży Pożarnej. Mężczyzna trafił do szpitala. Sytuacja jest w pełni opanowana. Wszystkie procedury bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo, czytamy w komunikacie akwaparku. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych będą działać w Krakowie. Mają być tymczasowymi placówkami, gdzie leczyć się będą ranni i chorzy, którzy nie wymagają hospitalizacji lub oczekują na transport do szpitala. To przygotowania na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej.
2: Miejsca, które staraliśmy się wyznaczyć, znajdują się w niedalekiej odległości od placówek medycznych, które wyznaczone zostały do tego, aby personel medyczny z tych placówek został skierowany do tych zespołów zastępczych miejsc szpitalnych.
0: Powiedział Paweł Żak z Urzędu Miasta Krakowa. Tymczasowe placówki medyczne powstaną w krakowskich szkołach i mają odciążyć szpitale. Wśród 11 takich miejsc jest zespół szkół ogólnokształcących sportowych numer 2.
3: Hale sportowe przeznaczone byłyby na część łóżkową dla pacjentów. Mniejsze pomieszczenia przy hali pełniłyby funkcje pomocnicze, w tym gabinetu zabiegowego. Istniejące zaplecze kuchenne pozwala na przygotowanie i wydawanie posiłków.
0: Mówił Łukasz Zarodkiewicz z zespołu szkół numer 2. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych zostaną uruchomione dopiero w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Decyzję będzie podejmował wojewoda Małopolski.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zwycięstwo po powrocie do Ekstraklasy. W swoim pierwszym meczu po 4 latach przerwy Wisła Kraków wygrała z GKS-em Katowice 2-1. Ciekawe i emocjonujące spotkanie, mówił po meczu trener Wisły Mariusz Job.
5: Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala.
0: W innych wczorajszych spotkaniach Widzew Łódź 2-2 zremisował z Motorem Lublin, a Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2. Dziś ostatnie spotkanie pierwszej kolejki. O 19:00 Zagłębie Lubin podejmie u siebie zespół z Gliwic.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: A my wracamy po weekendzie do poniedziałek 27 lipca.
7: Witamy i zapraszamy, Kasia Kozimor,
6: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
7: Za chwilę kartka z kalendarza, a teraz oni, Michael, Field i Maggie Reilly.

0: 11 minut po godzinie 6, teraz to się już nie nazywa Chłopcy z Placu Broni, przynajmniej jeśli chodzi o książkę, jakieś nowe tłumaczenie.
1: To i jak tam się nazywa teraz?
0: Zaraz znajdę, z jakiegoś innego placu.
1: O tym mi mówisz.
0: No to imieniny obchodzą dzisiaj, bo to czas na życzenia. Aureliusz, Bertolt, Celestyn, Felix, Innocenty, Jerzy, Julia, Laurentyn, Lilla, Magdalena, Natalia, Teodor, Tomisława i Wszebor.
1: Wszystkiego dobrego. Marek Sierocki, nasz kolega, mamy taką radość w życiu, że możemy nazywać go kolegą. Polski dziennikarz muzyczny, prezenter telewizyjny i konferansjer obchodzi dzisiaj swoją rodzinę. Wszystkiego
0: dobrego. Duński aktor Nikolaj Koster-Waldau również.
1: I Magdalena Różdżka, polska aktorka.
0: To teraz czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, większe jest od innych jarzyn i staje się drzewem. Także ptaki podniebne przylatują i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach. A bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka. Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy dojść do słusznego zresztą przekonania, że wiara rodzi w nas piękne życie. Że z małego ziarenka, które kiedyś mogło być gdzieś w nas rzucone niepozornie, małe zaproszenie do modlitwy, do relacji z Bogiem, może powstać wielkie drzewo, na którym zakwitnie niesamowicie trwała i piękna relacja z Bogiem. Nie bójmy odpowiadać się na takie małe iskry wiary, takie małe ziarenka wiary, bo one mogą w nas zbudować bardzo potężne drzewo wiary, które nie będzie podatne na jakieś wichury, zawieruchy, huragany. Drzewo wiary, które będzie mnie prowadziło do zjednoczenia z samym Bogiem.
4: Reklama. To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
6: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
7: Bali Inda w Dolinie Szarlotty. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Szarlotty. Dolina Szarlotty.pl.
4: Reklama.

0: Już znalazłem to nowe tłumaczenie, jeśli chodzi o chłopców z Placu Broni. Teraz to są chłopcy z ulicy Pawła.
1: Z ulicy Pawła?
0: No ktoś tak wymyślił, żeby to zmienić, tę broń na Pawła.
1: No dobrze, no w każdym razie polecam, bo to popłakałem się jak bubr, do tej pory pamiętam, to ciężkie było dla mnie przeżycie ta lektura książki.
0: A widzisz, wiem z pewnych źródeł, że dzisiaj chłopcy jeszcze jako tak, ale dziewczynki nie bardzo lubią to czytać.
1: Aha.
0: No, tak jest.
1: No dobrze, bo tutaj podglądam informacje na temat najlepszego espresso na świecie.
0: Espresso?
1: Wybrano. No. Mnóstwo sommelierów, bo oni chyba też się tak nazywają. Mm-hmm. I tam ciamkali, plumkali ogólnie rzecz biorąc. Oczywiście werdykt wydali, ale każdy z nas ma swoją ulubioną kawę, na którą go stać i będzie ją pić. No i przypominamy, że to dobra pora teraz, żeby siorbnąć troszeczkę z kubeczka.
0: A u mnie na rogu, na ulicy tam, się taka przyczepa food truck otworzyła.
1: No.
0: Nawet tam znajoma prowadzi.
1: Tak?
0: I można też lody zjeść, ale i kawy się napić.
1: No. No,
0: i sobie wczoraj pomyślałem, bo napisane espresso 5 zł, to bardzo dobra cena.
1: A to jest bardzo dobra cena.
0: Że 5 zł dla tych, co chcą espresso, a ci, którzy przyjdą po espresso, niech będzie 7 zł. No nałóżmy się w końcu mówić espresso.
1: Czerwone gitary już teraz na antenie Radia Plus.

0: Czerwone Gitary w Radio Plus. 27,5 minuty po godzinie 6 mamy poniedziałek, to jest 27 dzień lipca.
1: Jak to dziecko z tymi lodami wczoraj dozwolone do lat 18. Człowiek powinien znajdować takie radości, zwłaszcza w weekend.
0: Jak najbardziej, oczywiście. No ja miałam dużo radości w czasie weekendu, my mieliśmy program na żywo.
1: Słyszeliśmy, słuchaliśmy.
0: Ależ tam jest pięknie, musiałam sobie przypomnieć po latach i po prostu, no jestem oczarowana. I teraz będę szukała wszystkiego na temat kuchni Hochbergów, bo bardzo ujął mnie pan kucharz, który jednocześnie był fantastycznym fotografem i dzięki niemu te fotografie ciągle żyją przed moimi oczami. Ale tak naprawdę to w tym tygodniu będziemy mówili o podziemiach Dolnego Śląska i to bardzo, bardzo dużo. Będzie specjalny konkurs.
1: Wracamy na szlak tajemniczych podziemi. Słuchajcie nas oczywiście cały dzień, ale o poranku przed godziną 8 specjalne pytanie przed śniadaniem.
0: A teraz czas na wiadomości lokalne, informacje w skrócie i prognozę pogody.

0: Plus Koszalin. Jest w pół do siódmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zginęły, a co najmniej pięć zostało rannych. W wiadomościach USA i strzelanina w Seattle w stanie Waszyngton. To w trakcie festiwalu kulinarnego, w którym brało udział kilkaset tysięcy osób. Iran oskarża Kijów o chęć rozszerzenia wojny. To po tym, jak ukraiński dron trafił w irański statek na Morzu Kaspijskim. Teheran twierdzi, że jednostka była cywilna i w ataku zginęła jedna osoba. Szef irańskiej dyplomacji ostrzegł wczoraj, że ten atak nie może pozostać bez odpowiedzi. Z kolei prezydent Ukrainy przekazał w weekend, że Kijów uderza w jednostki transportujące sprzęt wojskowy z Iranu i okręt wojenny. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła dziś podczas 48. sesji Komitetu w Korei Południowej. Polska ma na liście UNESCO już 18 obiektów. Światowy rejestr obejmuje blisko 1250 miejsc.
1: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Nawet do końca roku może być zamknięty przejazd pod wiaduktem kolejowym nad ulicą Szczecińską w Słupsku. PKP kolejny raz przesuwa termin zakończenia prac. Główną przyczyną zmian w harmonogramie były m.in. problemy z dostawami materiałów budowlanych i trudne warunki atmosferyczne panujące zimą, które na okres 2 miesięcy wstrzymały pracę. Pozostały do wykonania m.in. kapy chodnikowe, izolacja wiaduktu, mury oporowe, rozbiórka i wykonanie nowej nawierzchni chodnikowej i drogowej oraz odnowienie oznakowania. Na kulturalną mapę Koszalina jesienią wróci festiwal Bass Fest. Organizatorzy otrzymali dofinansowanie na jego realizację, a dla słuchaczy przygotowane zostaną aż 4 koncerty, mówi dyrektor festiwalu Błażej Babich.
2: To będzie nasza 6. edycja w tym roku, 2, 3, 10 października tego roku. Dni będą 3 wydarzenia, pierwszy raz zaproponujemy 4. Cały czas kręcimy się wokół kontrabasu, aczkolwiek w tym roku trochę rozszerzamy formułę. Wszystkie informacje już niebawem.
1: Koncerty odbędą się w październiku w Filharmonii Koszalińskiej.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
1: Dzisiaj w regionie zachmurzenie duże do umiarkowanego, lokalnie zanikające opady deszczu, na termometrach do 17 stopni.
3: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
0: Radio Plus Koszalin. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27.07, dzień dobry, w poniedziałek po weekendzie.
5: Witamy, zapraszamy do 9, a ja jak zawsze o tej porze pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: No, kłócą się pani w tej polityce, za chwilę będzie o tych rozłamujących się ugrupowaniach i o anatomii też.
5: No to o tym za chwilę chętnie posłucham, bo w weekend byłam wyłączona z wiadomości, a teraz Vaya Condios, nie, za chwilę, teraz Beloved Sweet Harmony.

0: Za 19 minut 7 w Radio Plus.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Były premier Mateusz Morawiecki żali się, że poszedł na rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim w cztery oczy, a tam siedzi Jacek Sasin. No i co w tym dziwnego? Widocznie Kaczyński z Sasinem obiecywali coś z przymrużeniem oka, więc 2 plus 1 plus 1 to jest 4. Prosty rachunek. A może Morawiecki był już przekonany o wyjściu z PiS i on miał zamknięte oczy na argumenty. Też zostają 4. W każdym razie się rozeszli i oko okiem, ale podobno PiS miał być partią o dwóch płucach. I teraz każdy został z jednym. Żeby one odetchnęły z ulgą. Ale nie, obie strony ile sił w płucach, znaczy w płucu, atakują siebie nawzajem. Najczęstszym słowem w ostatnich dniach jest rozłam, czuło się go w kościach. Tak łamało, że aż rozłamało i raczej się nie zrośnie.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś

0: daj, tylko daj i daj. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
1: I Tomek Wal. No ile razy będziemy się przedstawiać?
0: A co, niech zapamiętają.
1: Daj, to był taki hymn mistrzostw na mundialu. Daj. Czy tam daj, tak tam, dobra. Dobrze. Za 6 minut będzie godzina 7, posłuchajmy, co nam historia daje pod datą 27 lipca.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 27 lipca 1597 roku w Krakowie zmarł Jakub Wujek, jezuita, teolog, pisarz i autor jednego z najbardziej znanych przekładów Biblii na język polski. Tego dnia przed 10 lat rozpoczęła się podróż apostolska papieża Franciszka do Polski. A w V wieku księża i biskupi mieli jeszcze żony, ale papież Innocenty I, syn papieża Anastazego, zaczął to zmieniać. Zdecydował, że małżeństwo wśród duchownych zaakceptuje, jeśli zostało zawarte przed święceniami. Przekonywał także biskupów, by ważniejsze i trudniejsze sprawy przekazywano papieżowi do rozstrzygnięcia i zadekretował, by to właśnie oni udzielali sakramentu bierzmowania. Namawiał też do stosowania powszechnie liturgii rzymskiej na znak jedności Kościoła. Problemów jednak nie brakowało. Kiedy Innocenty kierował Kościołem, Cesarstwo Rzymskie chyliło się ku upadkowi, aż w końcu wódz Wizygotów Alaryk zdobył wieczne miasto, które wówczas liczyło około 300 tysięcy mieszkańców. Sam papież schronił się wówczas w Rawennie, a do wiecznego miasta wrócił jednak po śmierci. Został pochowany bowiem na cmentarzu Poncjana przy Via Portuensis, dziś między Rzymem a lotniskiem Fiumicino.

0: Za 2 minuty będzie godzina 7. Przedstawimy się?
1: Nie, już nie. Już dobrze. Wystarczy. Co, no?
0: No nic.
1: Jak cię budzą w środku nocy, to czasem różne rzeczy mówisz, tak? No.
0: Jaki środek nocy? 7 już jest.
1: Pobudka. Początek nowego tygodnia.
0: To ja poszedłem spać koło północy i się czuję, jakbym nie wiedział, gdzie jestem.
1: Nawet się nie przyznawaj. Za chwilę najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus i prognoza pogody. Zapraszamy już teraz.

0: Plus Koszalin.
1: Był podejrzany o wjechanie w tłum w Berlinie. Sprawca zamachu został zastrzelony. Hiszpania i Francja walczą z potężnymi pożarami. Ewakuowano kilkaset tysięcy osób. Akrobaci i żonglerze. Lublin należał w weekend do cyrkowców. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Policja zastrzeliła sprawcę zamachu w Berlinie. Mężczyzna został odnaleziony w dzielnicy Spandau. W trakcie próby zatrzymania ruszył w stronę policjantów uzbrojony w ostre narzędzie. Policjanci użyli broni.
2: Według śledczych 21-letni Abdul B., sympatyk tzw. państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum ludzi, zabijając kobietę i raniąc 29 osób. Do zamachu doszło w parku Tiergarten w pobliżu bramy brandenburskiej, gdzie odbywała się Parada Równości. Dzień później sprawca został odnaleziony na terenie ogródków działkowych w dzielnicy Spandau. W wyniku użycia środków przymusu podejrzany odniósł tak poważne obrażenie, że mimo podjętej przez lekarzy reanimacji zmarł na miejscu. Mówi Florian Nat z berlińskiej policji. Niemieckie władze uznały atak za islamistyczny zamach terrorystyczny.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii Francji i Hiszpanii. W obu krajach tysiące strażaków walczy z ogromnymi pożarami. W Hiszpanii 175 tysięcy osób ewakuowanych lub z zakazem opuszczania domów. Najtrudniejsza sytuacja jest w centrum kraju, w lasach koło Madrytu. Z kolei we Francji najsilniejszy pożar wybuchł w Żyrondzie na zachodzie kraju. Ogień jest 25 kilometrów od stolicy regionu Bordeaux. Jego mer Thomas Cazenave uspokaja, że ewakuacja miasta nie jest planowana.
3: Czytałem w prasie, zwłaszcza w mediach zagranicznych, że przygotowaliśmy ewakuację Bordeaux. Nie ma żadnej ewakuacji Bordeaux w planach, powtarzam. Pożar jest dalej na południe. Nadal jest na skraju obszaru metropolitalnego, ale nie posuwa się już na zachodnim skrzydle. We Francji ewakuowanych zostało ponad 220 tysięcy mieszkańców. Walkę z pożarami utrudnia silny wiatr. Kierowcom wybierającym się w podróż ekspresową S7 w kierunku Gdańska przypominamy, od dziś trzeba tam zdjąć nogę z gazu. Dodatkowo należy zwracać szczególną uwagę na oznakowanie. Rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. O szczegółach Marcin Szydłowski.
4: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
1: Prace mają potrwać do połowy września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Lublin należał w weekend do cyrkowców. Mieszkańcy i turyści mogli zobaczyć artystów z całego świata podczas karnawału sztuk mistrzów. Od akrobatów trudno było oderwać wzrok.
5: Długo pani już tak tutaj się przypatruje, tej linii, która wisi z bramy krakowskiej aż do ratusza pociągniętej?
6: Tak, co roku tak jest, bo to jest punkt żelazny programu festiwalu karnawału sztuk mistrzów. I chętnie przychodzę, żeby zobaczyć takie pokazy, popisy, bo ci ludzie dużo trenują, ćwiczą.
7: Jest bardzo dużo ludzi, bardzo dużo się dzieje. Zauważyliśmy pana, który chodzi po linie, podziwialiśmy go przez parę minut.
8: Teraz podziwialiśmy tutaj jakiegoś sztuk mistrza, który uwalniał się z łańcuchów.
1: Karnawał sztuk mistrzów odbył się w Lublinie już 17 raz.
9: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
10: Dzisiaj w regionie zachmurzenie duże do umiarkowanego, lokalnie zanikające opady deszczu, na termometrach do 17 stopni.
9: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Po ciemku, po omacku ruszamy szlakiem tajemniczych podziemi dzisiaj w Radiu Plus i przez cały tydzień.
12: Czasem trzeba się przeciskać, nie jest łatwo. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
11: Tomek Waloszczyk.
12: A i schylić się trzeba, no i ogólnie rzecz biorąc mokro, trochę chłodno.
11: Zazdroszczę wam tego wyjazdu. Jak było w weekend na Dolnym Śląsku, możecie zobaczyć w naszym krótkim filmiku na Facebooku.
12: Zapraszamy. USA for Africa już teraz na antenie Radia Plus, za chwilę Lubega i Mambo No. 5.

0: Teksasie jest taka miejscowość, gdzie dziwna rzecz się wydarzyła, jest studzienka kanalizacyjna i ludzie, którzy przychodzą, to im się wydaje, że tam psy jakieś w środku szczekają i są zaniepokojeni, no bo psy wpadły do studzienki, trzeba uratować szybko.
1: Jak najbardziej.
0: Dzwonią do straży pożarnej z prośbą o interwencję, a straż już się przyzwyczaiła, bo ta studzienka jest znana tutaj w okolicy. Okazuje się, że tam zamieszkały żaby, rzekotki. I one, jak tam sobie kumkają, to taki pogłos idzie, jakby już psy szczekały.
1: Żaby udają psy.
0: No, nawet nie udają, to tak wychodzi jakoś, no. W każdym razie policjanci, czy tam strażacy apelują, żeby nachylić się nad tą studzienką i sobie tam zaszczekać i jak dźwięk wróci, to oznacza, że to tak właśnie słychać.
1: Ja proponuję tam napisać, to zrobić taki napis wielki. Uwaga, to nie psy, to żaby.
0: No, właśnie.
1: O, i wtedy człowiek będzie spokojny, bo żaba to lubi sobie w ciemnym i wilgotnym posiedzieć, a psa to od razu człowiek chce ratować.
0: Zwłaszcza, że tam po opadach deszczu to słychać tylko. Miło jest tam żabą.
1: Rechot się niesie, aż szczekanie słychać. 13,5 minuty po 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje. To u nas za chwilę kombi.
0: Jak to było? Żaby rechoczą, a karawana jedzie dalej.
1: Jakoś tak.
2: Reklama.
3: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
4: Widziałeś go?
5: Jest boski.
4: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
5: Pewnie, może nawet go pocałuję.
6: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
7: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynów Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
9: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
10: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
12: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechut.

0: Poranny program Radia Plus, która nastaje, to boniem na naszej antenie. Trzeba się ruszyć. Pewna Ślązaczka, która ma 88 lat, bierze czynne udziały w Run Magedonach. Wiesz, co to jest?
1: No wiem, znaczy mniej więcej
0: wiem. I ultramaratona.
1: No, dużo się biega.
0: Jej marzenie to maraton berliński. Nie wiem, na czym polega, ale pewnie jest jakiś no, wymagający. Ta pani w 2018 roku przeglądała sobie jakiś telefon, no i w mediach społecznościowych zobaczyła kolegę znajomego, który z jakiejś skarpy do błota wlatywał i jej się to tak spodobało, że stwierdziła, że ona też chce stawiać sobie takie wyzwania. Niesamowita historia. Tak mówimy, zdjęcia widzę tutaj, no rewelacja po prostu. To jest Ślązaczka, to może dlatego, ale tak mówimy wam o tym po to, żebyście też pamiętali o tym, że ruch to zdrowie!
1: Może nie Ranmageddon od razu,
0: nie,
1: ale...
0: Nie, w ogóle żaden maraton nawet.
1: Drobny kroczek na początku, może ktoś do maratonu dojdzie, no życzymy mu tego.
0: Szczerze mówiąc, mojej mamie podarowałem jakiś czas temu kiki i wiesz, że ona z tymi kikami, z jakimiś seniorami po lasach biega?
1: No i pięknie, no.
0: Rewelacja.
1: A nie tylko te maratony filmowe po nocach.
0: Dokładnie tak. Chris Rea już teraz on the beach na antenie Radia Plus, 26,5 minuty po 7:00.

0: gdybyście chcieli pozazdrościć, ja zazdroszczę, bo niestety nie pojechałem. Kasi i Agnieszce, które były na Zamku Książ, między innymi.
1: Nawet pod zamkiem byłyśmy.
0: No, czyli, ale nie przed, tylko pod,
1: czekaj,
0: w dole.
1: W dole, pięć pięter w dół, albo sześć, nie pamiętam.
0: Ile?
1: No szło to się pięknie. I szło.
0: Gdyby ktoś zazdrościł, to mamy voucher na weekend w Zamku Książ, ale trzeba wziąć udział w naszej zabawie. Przed godziną 8 wyjaśnimy szczegóły. Będą pytania o szlak tajemniczych podziemi.
1: No i właśnie, kto słuchał w sobotę programu, będzie miał łatwiej, bo będzie dużo więcej wiedział. Za chwilę na naszej antenie Wiadomości w Skrócie i prognoza pogody.
2: Reklama. Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób zostało rannych, 3 w ciężkim stanie trafiły do szpitala, wśród nich jest 3-letni chłopiec. Służby ustalają przyczynę groźnego wypadku na Krajowej 70C8 w Świętokrzyskiem. W Kliszowie w trakcie manewru wyprzedzania zderzyły się 3 osobówki. Strażacy, aby wydostać poszkodowanych z samochodu, musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Zlikwidowano laboratorium narkotyków w Józefowie pod Warszawą. Służby zatrzymały obywatela Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Usłyszał zarzuty i został aresztowany. Policjanci zabezpieczyli też około 20 kg gotowego już mefedronu. Słoweniec Tadej Pogačar 5 raz w karierze wygrał największy wyścig kolarski Tour de France. Tym samym wyrównał rekord największych legend światowego kolarstwa. W tegorocznym wyścigu Słoweniec prowadził nieprzerwanie od 6 etapu.
2: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. W Szczecinku trwa kompleksowa modernizacja miejskich placów zabaw. Część istniejących obiektów zostanie wzbogacona o nowe urządzenia, natomiast najbardziej wyeksploatowane miejsca zostaną rozebrane i wybudowane od podstaw. W planach jest również stworzenie nowych placów zabaw w kolejnych lokalizacjach na terenie miasta. Wartość prowadzonych prac to około 600 tysięcy złotych. Zakończenie modernizacji wszystkich zaplanowanych lokalizacji przewidziano do końca lipca. Nowy dom pomocy potrzebującym powstaje przy parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Koszalinie. Obiekt, który przez lata pełnił różne funkcje, przechodzi obecnie gruntowną modernizację. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, placówka rozpocznie działalność po wakacjach.
3: Ksiądz Andrzej Hryckowian, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wojciecha w Koszalinie. Znajdą tutaj pomoc ludzie ubodzy w postaci żywności czy odzieży, ale także ludzie, którzy potrzebują pomocy prawnej, pomocy psychologicznej i myślę, że także pewnego doradztwa socjalnego.
2: Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na około 300 tysięcy złotych.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
2: Poniedziałek w regionie z zachmurzeniem dużym i umiarkowanym, lokalnie zanikające opady deszczu na termometrach do 17 kresek.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut 8 rozpoczęliśmy z werwą nowy tydzień, bo to poniedziałek w kalendarzu 27 lipca.
6: Zapraszamy do 9. Ja już się boję przedstawić, dlatego nic nie mówię już.
5: Dobra, to ja tylko powiem, że to już półmetek wakacji, no.
6: Ojejku. No tak, ale przed nami jeszcze mnóstwo czasu na to, żeby wypocząć. I've

0: Podsumowujemy wydarzenia weekendu, także wydarzenia sportowe. Odbyło się w Grand Prix Formuły 1.
1: O, i podobno był...
0: Na Węgrzech.
1: Podobno się przebrał jakiś premier.
0: Nie, to po pierwsze, poczekaj. To prezydent Czech był.
1: Mhm, i się, a nie premier.
0: No, przebrał, on niby tam był incognito, on tak prywatnie trochę był, ale to nie jest tak, że on się tam schował, bo po prostu ma taką pasję, jest, lubi fotografować wydarzenia sportowe.
1: Akredytację nawet miał. Aparat miał?
0: A dużo aparatów miał na sobie. No, po prostu gdyby nie to, że twarz miał podobną do polityka, to pewnie by ludzie by go nie rozpoznali. A tak zobaczyli, ojej, prezydent Czech fotografuje wyścig Formuły 1.
1: Czyli on był tam incognito, czy nie był incognito w końcu?
0: To ciężko powiedzieć. No wydaje mi się, że on się za bardzo nie ukrywał, po prostu ma taką pasję. Na przykład w czerwcu brał udział w wyścigu Le Mans. To jest taki 24-godzinny wyścig.
1: Le Mans.
0: I też nadstrykał zdjęć. Okazuje się, że w ubiegłym roku przekazał na aukcję album ze swoimi zdjęciami na aukcję charytatywną. 30 tysięcy euro udało się uzbierać. Fantastyczna pasja.
1: No to brawo, rzeczywiście.
0: Po godzinach, super. Mamy nadzieję, nie w trakcie godzin.
1: No, warto mieć hobby, bo wtedy człowiek taki jest trochę w życiu bardziej poukładany. W sensie jest czas na pracę i jest czas na relaks.
0: Mhm, ale jednak to ciężko jest, jak tam idziesz i nawet w takim, nie powiem, że przebraniu, ale w stroju nieformalnym cię wszędzie rozpoznają. O, prezydent idzie.
1: To prawda. Sandra, za chwilę Maria Magdalena, będzie też Roxette z piosenką The Look.
2: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
4: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej. Rozumiem, nie jesteś tym sam. Spójrz, rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
5: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: She's Got the Look Roxette na antenie Radia Plus.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
2: I wyruszamy i was zachęcamy też do tego, żeby tam być, gdzie Kasia z Agnieszką spędziły całą sobotę.
0: Podziemia Dolnego Śląska.
2: A nawet, no nawet. Dobrze, to będzie ku temu okazja. Mamy dla was nagrodę, główną nagrodę tygodnia, czyli voucher na weekend dla dwójga osób, czy dla dwóch osób, to zależy kto tam pojedzie. W hotelu Zamku Książ to nagroda finałowa.
0: Ja tylko
2: codziennie
0: powiem,
2: dużo upominków.
0: No? Że z okna widziałyśmy zamek. Agnieszka ze swojego pokoju, ja ze swojego, także jest to wyjątkowe miejsce, naprawdę.
2: A teraz jak się tam dostać? Wejdźcie na naszą stronę internetową radioplus.pl albo od razu podziemia.radioplus.pl. Tam jest formularz do zgłoszeń i napiszcie po prostu, dlaczego chcecie odwiedzić to miejsce. Szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. No i kogo zabierzecie na ten wspaniały weekend w Zamku Książ?
0: Zadamy kilka trudnych pytań na antenie po godzinie 8, nie tak, będzie
2: to,
0: tak łatwo.
2: Bo to dopiero początek, jeżeli słuchaliście naszego programu w sobotę, będzie trochę łatwiej, ale będzie kilka pytań konkursowych, bo to jest walka, bitwa z innymi o to, żeby właśnie pojechać na Dolny Śląsk i bawić się tam świetnie przez weekend.
0: Zachęcamy, zajrzyjcie na naszą stronę internetową.
1: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.

0: When Wake Me Up Before You Go Go na antenie Radia Plus.
1: A tobie co się najbardziej podobało tam na tym wyjeździe?
0: Na tym wyjeździe jedzenie mi się bardzo podobało. Nie. Sam zamek i okolica jest przepiękny. To jest piękna zieleń, bardzo ładnie wszystko zadbane. To jest naprawdę cudne miejsce, do którego chętnie jeszcze wrócę. Mimo, że już byłam jakiś czas temu jako dzieciak, no to polecam.
1: Ale ja bym się nie wstydził tej pierwszej odpowiedzi, takiej instynktownej, ponieważ po to też jeździmy, żeby lokalnych potraw próbować.
0: To prawda. No i zakupiłam album tego kucharza, bo też fascynujące zdjęcia, cudowny czas, więc no, chyba mnie pochłonął ten książ po prostu.
1: Czyli jednak kuchnia. Za minutę ósma, za chwilę wiadomości w Radio Plus. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Hej, musisz się tak na nie gapić.
4: No oderwać wzroku nie mogę.
3: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
4: Ale są takie atrakcyjne.
5: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Koszalin.
1: To będzie kolejny burzowy dzień, są alerty IMGW. Utrudni PiS-owi powrót do władzy, taki będzie skutek rozłamu. Za chwilę wyniki sondażu. Będzie też wycieczka w góry, tłumy turystów w Beskidzie Sądeckim. Minęła ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Burze nad Polską, większość kraju z alertami. IMGW wydało ostrzeżenia dla 10 województw. Zagrzmi mocno popada zwłaszcza nad centralną i wschodnią Polską. Najgorzej ma być na południu Podkarpacia, gdzie obowiązują alerty drugiego stopnia. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Intensywnego deszczu można się spodziewać w całym kraju, ale zwłaszcza na wschodzie pojawią się najbardziej intensywne burze. Chodzi m.in. o powiaty krośnieński, leski, przemyski i Bieszczady. Tam podczas burz może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą dochodzić do 90 km na godzinę. Poza tym alerty pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Podlasie, Warmię i Mazury, Świętokrzyskie, Małopolskie i Lubelszczyznę. Na Pomorzu alarmy wygasną najszybciej, bo jeszcze przed południem, ale nad morzem najchłodniej, od 16 do 18 stopni Celsjusza. W pozostałych regionach około 20.
1: Upał ma się pojawić od czwartku. Niektóre prognozy wskazują znów niemal 40 stopni na termometrach. Głęboki rozłam w PiS-ie oraz wykluczenie Mateusza Morawieckiego rzucają cień na przyszłość partii. Jak wynika z sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, aż 62% badanych uważa, że PiS bez Morawieckiego nie wróci do władzy po najbliższych wyborach. Według wielu ekspertów przed wyborami dojdzie jednak do zbliżenia, a nawet wspólnych list. W ten sposób na pewno nie będzie jednak wyglądać najbliższa przyszłość i to za chwilę będzie widać w Sejmie. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński podkreśla, że mniejsza liczba posłów PiS-u będzie oznaczała dla partii Jarosława Kaczyńskiego utratę części pomieszczeń w Sejmie.
3: No to każdy klub w zależności od wielkości ma ten przydział metrażu w Sejmie. To są kwestie przedstawicieli reprezentacji w poszczególnych komisjach sejmowych. To też jest od wielkości klubu w delegacjach parlamentarnych, do różnych zgromadzeń. No tak, to pewnie jakieś tutaj przetasowania nas czekają.
1: Wspólnych list wyborczych z partią Mateusza Morawieckiego nie wykluczają za to politycy PSL-u.
4: Dzisiaj trudno byłoby o tym mówić, ale nie wykluczam, ponieważ uważam, że patrząc kto jest wokół pana Morawieckiego, to jest ten odłam Prawa i Sprawiedliwości, jeszcze nazywam Prawa i Sprawiedliwości, z którym da się rozmawiać. To są ludzie, którzy są otwarci na wiele tematów.
1: Przekonuje poseł PSL-u Jarosław Rzepa. Formalnie wykreślenie rozłamowców z PiS-u ma nastąpić jutro. Chodzi o około 40 polityków. Tragiczny wypadek w miejscowości Pożarzyce pod Wrocławiem. Z niewyjaśnionych przyczyn przewrócił się tam ciągnik rolniczy, który przygniótł mężczyznę. Nie udało się go uratować.
5: Na drodze polnej, poza drogą publiczną, ciągnik bez kabiny przewrócił się i przygniótł kierującego. Niestety na miejscu potwierdzono zgon.
1: Mówi nam Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tłumy turystów odwiedziły w weekend Beskid Sądecki. Tłoczno było m.in. na szlaku na szczyt Jaworzyny Krynickiej. Można tam wejść na piechotę albo wjechać kolejką.
6: Zadowoleni jesteśmy, zwiedzamy, wyjechaliśmy sobie tutaj gondolą.
7: Przyjechaliśmy na szlak, pochodzić troszkę po górach. Jest bardzo fajnie, super tutaj jest, naprawdę.
8: Na wakacje przyjechaliśmy, no i tak zostaliśmy z polecenia tutaj, żeby przyjechać, poglądać, no jest super, super.
9: Jesteśmy z Gdańska. Także kawałek drogi przyjechaliśmy. Bardzo fajnie jest. Pogoda nam dopisała, więc super jest.
1: Przypomnijmy, dziś w górach trzeba będzie uważać na deszcz i burze. Ostrzeżenia obowiązują na południu, wschodzie i północy kraju.
0: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Pogoda.
10: Dzisiaj w regionie zachmurzenie duże do umiarkowanego, lokalnie zanikające opady deszczu, na termometrach do 17 stopni.
0: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl. Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
11: To już za chwilę kolejna szansa. Pierwsza szansa dzisiaj, żeby błysnąć troszeczkę wiedzą, a potem móc zagłębić się w różne fajne miejsca na Dolnym Śląsku.
12: Czyli niektóre tajemnice za chwilę odkryjemy.
11: Tak jest. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
12: I Tomek Woloszczyk, to poniedziałek, już 5 minut po godzinie 8.

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: I pierwszą tajemnicę zdradzamy. Z nami Patrycja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, żeby tu się dostać na antenę naszą, trzeba było napisać, dlaczego Dolny Śląsk, dlaczego akurat tam chcesz pojechać.
2: A więc tak, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to jestem z nim tak dosyć mocno związana, bo gdy miałam około 13-14 lat, to pierwszy raz wybrałam się do Kudowy Zdrój, do sanatorium. Mhm. I tam właśnie poznałam te pierwsze osoby, z którymi się zaprzyjaźniłam. Odkrywałam właśnie Dolny Śląsk i spędziłam tam naprawdę bardzo cudowny czas. I z kolei tak też spędziłam kolejne wakacje. I mimo, że było to właśnie to uzdrowisko i ten szpital i trochę się stresowałam, jednak poznałam tam bardzo dużo cudownych przyjaciół, po prostu miałam bardzo fajny, spędzony czas, bawiłam się cudownie.
3: To tak podróż z nutą nostalgii będzie, tak? Czyli powrót w tamte miejsca, super.
1: A twoja mama zna trochę ten region, czy chcesz jej pokazać właśnie?
2: Chcę też trochę jej pokazać, no i moja mama, pamiętam, że odwiedzała mnie tam kilka razy, jak byłam, i też bardzo jej się podobał Park Narodowy Gór Stołowych, w ogóle cudownie było, byłyśmy w nim zakochane i zwłaszcza, że chciałyśmy zwiedzić ten Dolny Śląsk trochę bardziej, a nie miałyśmy w ogóle czasu na to, bo jednak no, musiałam się skupić też trochę na szkole, na przykład w tym roku właśnie skończyłam technikum, więc no, miałam trochę przed sobą.
1: No dobrze, to sytuacja wygląda tak, że codziennie inny słuchacz bierze udział w naszym konkursie. Jest 5 pytań. Ci, którzy zdobędą najwięcej punktów, pojadą do Zamku Ksiąstwa. Czyli jeżeli będzie remis, to zrobimy taką małą dogrywkę. A zabawa polega na tym, że za chwilę 5 pytań, 3 sekundy na odpowiedź, ale to o tyle będzie łatwo, że odpowiedź to będzie tak albo nie.
3: I nagroda z zaproszeniami w wybrane miejsca też będzie, także proszę się nie martwić. To co, zaczynamy?
2: Super. Zaczynamy.
1: No dobrze, to pierwsze pytanie. Żeby wziąć udział w konkursie zdobywcy Szlaku Tajemniczych Podziemi, trzeba zebrać 12 pieczątek? Tak lub nie?
2: Tak.
1: Ale po czasie. Odpowiedź nie. Ponieważ zebrać 15 pieczątek. Ale gramy dalej, jeszcze 4 pytania przed nami. Pamiętaj, że 3 sekundy są. I odpowiedź tak lub nie. Drugie pytanie. Czy podziemne miasto Osówka znajduje się w Głuszycy?
2: Tak.
1: Tak. Tak.
3: Dobra pierwszy odpowiedź.
1: Na koncie Patrycji. Dobra. Kolejne pytanie. Skupmy się. Czy sztolnie pod Zamkiem Książ były budowane w ramach projektu RIZE?
2: Nie.
1: Były.
3: Tak, akurat tak.
1: Projekt RIZE. Dobra. Ale jeszcze dwa pytania przed nami. Słuchaj dokładnie. Czy Hieronim Bonaparte zdobył twierdzę Srebrna Góra?
2: Tak.
1: Nie zdobył. Tam trwały walki, ale zostały przerwane zawieszeniem broni.
3: Nie została zdobyta.
1: Tak, i pokojem w Tylży w 1807 roku.
3: Warto się tam wybrać, zobaczyć już wszystko. Cała historia będzie znana wtedy doskonale.
1: I jeszcze jedno pytanie. Czy kopalnia Złota Aurelia znajduje się w Złotym Stoku?
2: Tak.
1: Nie w Złotoryi. Zresztą Złotoryja kojarzy nam się ze złotem. Ale
3: trudne
1: słuchaj.
3: Pytania, ja też o tym wiem, bo ten teren Dolnego Śląska jest przeogromny, atrakcji mnóstwo i można się troszeczkę w tym wszystkim pogubić, ale myślę, że przez ten cały tydzień uda nam się przybliżyć to miejsce i wtedy będzie dużo, dużo więcej.
1: Patrycja,
3: wiadomo.
1: Sytuacja jest taka, że masz jeden punkt, nie traćmy nadziei, jeszcze czworo uczestników będzie. Voucher na weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ w grze, natomiast i tak dzisiaj dostajesz już od razu pakiet wejściówek do wybranych atrakcji tam na Szlaku Tajemniczych Podziemi.
3: I kopalnia Aurelia też będzie.
1: I dorzucamy upominki od Radia Plus.
3: Dziękujemy.
2: Super, dziękuję bardzo.
3: Pozdrawiamy. Wszystkiego dobrego. I mamę proszę zabrać w te atrakcje koniecznie i pokazać, i pozwiedzać, i poddychać dolnośląskim powietrzem. 17,5 minuty po 8, proszę nie wzdychać.
0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
4: Reklama. To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
5: Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupska 6.
8: Reklama.

0: I Should Be So Lucky to Kaylee Minogue na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 8.
1: Ja co napisał, ale ekipa chętnie bym dołączył. Mówię o ekipie waszej dziewczęcej wyprawie do Zamku Książ.
0: Fajnie by było, oczywiście, że tak. Zapraszamy następnym razem. No może bez nas, ale miejsce warte odwiedzenia. Cały Dolny Śląsk do splądrowania.
1: Ale mamy w planie jeszcze kilka podróży, więc gdzieś tam z wami, słuchaczami, na pewno na szlaku się znajdziemy. Pewnie dużo osób przyszło pogadać po prostu.
0: W ogóle bardzo dużo
1: z
0: ludzi
1: paniami z radia.
0: Od samego rana, od 9 przychodzi, żeby zwiedzać zamek. To jest niesamowite. Spotkałam pana z Wielkopolski, który o drugiej w nocy wsiadł na rower, żeby przyjechać.
1: Co ty?
0: No powiem ci, no. Pytałam, ile zjadł czekolady, tabliczek czekolady po drodze, bo to jednak energetyczne, że tak powiem, jest.
1: I ile ich zjadł?
0: Mówił coś o batonach energetycznych, o dwóch tabliczkach czekolady i tak dalej, i tak dalej. Po czym wsiadł na rower i powiedział, że wraca.
1: To go kosztowała ta wyprawa, bo o cenach czekolady powiemy za kilka minut. Ale teraz przedstawiamy i zapraszamy wiadomości i prognoza pogody też będzie.
2: Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: Widziałeś go? Jest boski. Zrobisz sobie z nim zdjęcie? Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: Bali Inga w Dolinie Szarlotty. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inga. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Szarlotty. DolinaSzarlotty.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin. Jest w 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef Zonda Krypto może zostać świadkiem koronnym. Jak podaje Rzeczpospolita, Przemysław Kral w jednym z państw Zatoki Perskiej spotkał się z prokuratorem Markiem Wełną. Według gazety spotkanie miało rozpocząć negocjacje z szefem Zonda Krypto, by ten poszedł na współpracę z prokuraturą i w zamian za status świadka koronnego ujawnił całą prawdę o kryptogiełdzie. Ostrzeżenia przed burzami w 10 województwach. Niebezpiecznie będzie we wschodniej i południowej części kraju. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu, gradem i wiatrem wiejącym w porywach do 80 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać do 19. Dziś ostatni mecz pierwszej kolejki Ekstraklasy. Jako ostatni sezon rozpoczną piłkarze Zagłębia Lubin i Piasta Gliwice.
1: Mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy. Dobrze, że się liga zaczyna.
0: Mówi trener Zagłębia Leszek Ojrzyński. Pierwszy gwizdek o 19:00.
2: Wiadomości lokalne. Marcin Kieca. Trwa przebudowa ciągu ulic Bogusława X i Jerzego w Kołobrzegu. Dzisiaj wykonawca zaczyna kolejny etap. W związku z tym zostaną wprowadzone zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na odcinku od Wodnej do Bolesława Krzywoustego od strony szkoły. Na wysokości żłobka Krasnal, przedszkola miejskiego oraz szkoły podstawowej nr 8 zostanie wykonany tymczasowy chodnik zapewniający bezpieczne obejście obszaru objętego robotami drogowymi oraz prowadzonymi pracami ziemnymi. W Słupsku trwa uzbrajanie terenów inwestycyjnych we wschodniej części miasta, to łącznie około 80 hektarów, które zgodnie z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod działalność przemysłową, mówi Adam Franczak, wicedyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.
3: Zakres obejmujący przebudowę ulicy Gdyńskiej. Zamknięty jest odcinek od ulicy Westerplatte do ulicy Sułkowskiego. Tam są realizowane prace ziemne. Przebudowywana jest sieć gazowa, sieć wodociągowa, jak również sieć kanalizacji deszczowej. Trwają również prace w zakresie przebudowy kolizji z infrastrukturą elektroenergetyczną, także tam widzimy, prace trwają i trwać będą w najbliższym czasie.
2: Dzięki inwestycji Słupsk uzyska atrakcyjnie położone i w pełni uzbrojone tereny, które pozwolą na pozyskanie nowych inwestorów, stworzenie nowych miejsc pracy i pobudzenie gospodarcze całego regionu.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
2: Dzisiaj zachmurzenie duże do umiarkowanego, lokalnie zanikające opady deszczu. Termometry pokażą do 17-18 stopni.
4: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Monday, poniedziałek i teraz Culture Club w antenie Radia Plus.
7: Masz tam szklankę dźwiękową, czy co?
6: Ding dong.
7: Posłuchaj, Stanisław. No dobrze, dzień dobry, Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszyk.
7: Zapraszamy.
6: Mam,

0: Uwaga, ja o tej czekoladzie chciałem powiedzieć i o cenach.
1: Proszę bardzo.
0: Kakao. Kontrakty terminowe wyceniane są na $5,327 za tonę metryczną, co oznacza spadek o 34%. Hmm. Więc to niby tanieje, ale niestety problem jest taki, że kontrakty terminowe są długoterminowe. Czyli ci, co kupowali, to na zapas już nakupili tego kakao, przynajmniej sobie za tę cenę wcześniejszą już tam zapewnili surowiec, a to, że spada teraz, to się przełoży na nasze tabliczki czekolady za czas jakiś dopiero, to nie teraz.
1: Będzie drożej.
0: No teraz, znaczy nie inaczej, jest drogo, a nie spadnie szybko, dopiero za jakiś czas. Bo jak czytam...
1: To już się czasy zmieniły, kiedy za 2 złote można było tabliczkę kupić taką.
0: Gdzie tabliczkę? Teraz za 2 złote może gdzieś kupić, ale to słabe będzie bardzo, takie niedobre.
1: Podrabiane znaczy się.
0: No tak, tak. Podobno to się wiąże wszystko ceny kakao z niepewnością na rynkach i czekolady, bo ja pamiętam, kiedyś siedziałem w takim samolocie, a ja lubię słodycze.
1: I
0: od razu sobie rozpakowałem i tak jem tę czekoladę, a obok mnie siedział też taki Polak, co za granicą był i mówi, no ja też się stresuję. Jak latam.
1: No właśnie.
0: A ja się w ogóle nie stresowałem.
1: Ale czekolada to też uspokajacze, jak najbardziej.
0: Prawda. Za 17 uspokajamy, będzie taniej, ale nie teraz jeszcze.
1: Za 17 minut 9, za chwilę na naszej antenie Strong Enough Share będzie Abba, Take a Chance on Me, a my z wami do 9. Zapraszamy.
2: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. A ty blacha posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: pa.
1: Ale wrócimy jutro we wtorek. Tak, to już wszystko w poranku Radia Plus. Agnieszka Morawska za chwilę po godzinie 9 z przebojami, z nutą nostalgii zostanie.
2: I te podziemne korytarze dalej będą z nami. Zapraszamy serdecznie. Wracamy jutro po godzinie 6. Udanego dnia, ba, całego weekendu z Radiem Plus. Nieustająco życzymy.

0: reklama.
1: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Gigi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Bielice koło Koszalina.
0: Reklama.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Wymiana ciosów na prawicy to po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 5 osób rannych po wypadku w Świętokrzyskiem, wśród nich 3-letnie dziecko. Odwiedzimy też Łódź, gdzie powstała kuchnia społeczna. Jest 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie ustaje mocna wymiana ciosów na prawicę. Jacek Kurski uderza w Mateusza Morawieckiego. Współpracownicy byłego premiera odpowiadają. Wszystko po piątkowym rozłamie w partii. Finałem mają być zakazy medialnych aktywności ze strony szefa PiSu. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Mocny atak nastąpił z nieoczywistego kierunku, bo od dawna niewidzianego polityka PiS Jacka Kurskiego w telewizji Republika. Ten zaatakował Mateusza Morawieckiego.
3: Morawieckiego należało się pozbyć dużo wcześniej.
4: To jest
3: dużo
4: wcześniej.
2: Na te słowa szybko zareagowali politycy z otoczenia byłego premiera, między innymi Łukasz Schreiber, który napisał, że część nadgorliwych intrygantów rzuciła się z kłamliwą opowieścią do mediów. Do sprawy żartobliwie odniósł się sam Mateusz Morawiecki, pisząc, że profilaktycznie wyjaśnia, iż nie ma też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska-Austria przez Howarda Webba. To przypomnienie najbardziej znienawidzonego przez polskich kibiców sędziego piłkarskiego sprzed lat.
1: A Jacek Kurski za swoje słowa, według ustaleń dziennikarzy, ma dostać zakaz medialnych aktywności od Jarosława Kaczyńskiego. 5 osób w ciężkim stanie przebywa w szpitalu, wśród nich jest 3-letnie dziecko. To po dramatycznym wypadku na Krajowej 78 w Kliszowie w Świętokrzyskiem. Zderzyły się tam dwie osobówki i dostawczak. Pojazdami podróżowało łącznie 9 osób. W najbardziej uszkodzonym aucie podróżowało dziecko, które trafiło do szpitala na pokładzie śmigłowca.
5: Jedna osoba była uwięziona w pojeździe, pozostałe wyszły z samochodów przed przybyciem służb.
1: Mówi Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Dokładne przyczyny wypadku ustala teraz policja. Instytut Pamięci Narodowej apeluje do krewnych ofiar Wołynia o pomoc w identyfikacji szczątków. Poszukiwani są krewni ofiar z 1943 roku z Woli Ostrowieckiej i Ostrówek. Jak zapewnia ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, pobranie materiału jest bezbolesne.
6: To badanie z naszej strony polega na tym, że ten materiał genetyczny pobiera się z wewnętrznej części policzka, z jednej i z drugiej strony. Samo pobranie trwa 2 minuty. Wypełniamy też szereg dokumentów, rozmawiamy o ofierze. I co ważne, ten materiał genetyczny jest u nas przechowywany jako poufny, jest chroniony ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
1: Więcej informacji na stronie Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Łodzi przy ulicy Kostki powstała kuchnia społeczna. Mogą tu przychodzić i przygotowywać sobie posiłki, między innymi osoby w kryzysie bezdomności.
7: Świetnie wyposażona kuchnia, klimatycznie, fajnie, niby wielka przestrzeń, ale tak ciepło i domowo. Każdy tu może przyjść i sobie ugotować.
8: Każdy, kto potrzebuje, każdy, kto nie ma gdzie ugotować, może przyjść i przygotować sobie posiłek. Michał Bogusławski, prezes zarządu Stowarzyszenia Szczypta Dobra. Każdy, kto potrzebuje chwili w miejscu, gdzie może poczuć się bezpiecznie, gdzie może poczuć, że ma sprawczość nad tym, co robi, może tutaj przyjść, skorzystać z wsparcia, ale nie tylko w postaci przygotowania posiłku, również w postaci czytania książki, spotkania ze specjalistami, porozmawiania z naszym streetworkerem. Więc ta przestrzeń jest dla każdego, kto czegoś takiego potrzebuje, w szczególności dla osób w kryzysie bezdomności.
1: Na miejscu była nasza reporterka Elżbieta Piotrowska. Kuchnia jest otwarta od poniedziałku do piątku od 9 do 15.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: 4 minuty po 9. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobranocka, kocham cię jak Irlandię w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii. Jeśli o kochanie chodzi, o to dzisiaj, 27 dzień lipca, między innymi Dzień Samotnych. Tylko chciałam zaznaczyć, że w Radiu Plus nigdy nie jesteście samotni. Z nami zawsze jest raźnie. A ktoś może z nami, ze mną i z Kasią Kozimor, zwiedzał szlak tajemniczych podziemi Dolnego Śląska. Przypominam, że pod naszym patronatem odbywa się konkurs zdobywcy szlaków tajemniczych podziemi. My o tym konkursie będziemy mówić i oprócz tego mamy także swój konkurs do zdobycia. Jest weekend w hotelowym zamku Książ. Na stronie internetowej radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz. Proszę go wypełnić, odpowiedzieć na pytanie, a później czekać na telefon. Dzisiaj już od Kasi i Tomka odebrała Patrycja i kto będzie to jutro, to się przekonamy. Może to właśnie wy. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Reklama. To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przyjdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie. Znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
1: Reklama.

Urszula i Malinowy Król w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato w pełni maliny coraz smaczniejsze. Czasami tak się mówi, że jeżeli coś jest dobre, to jest malinowe, miód malina. Niekiedy to możemy powiedzieć też, że taka malinowa wiadomość przyszła do nas z Gdyni. A to dlatego, że modernistyczne centrum Gdyni zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO i to jest bardzo dobra wiadomość, bo Gdynia na to zasługiwała i fani modernizmu z pewnością podzielają te opinie. I to też jest dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na turystów, bo samo wpisanie na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO może oznaczać, że tych turystów, którzy zwiedzają właśnie śladem UNESCO, może pojawić się w Gdyni więcej. Czy na Was też taka informacja o tym, że jakiś obiekt został wpisany na listę UNESCO działa i macie ochotę go odwiedzić? Czy to jest tak zupełnie przy okazji? Jeżeli macie ochotę, podzielcie się tym. Every Breath You Take i The Police teraz w Radiu Plus.

0: Cause You're Yankee, City Catch w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak lato, to moc owoców i warzyw. A gdybyśmy tak chcieli to wszystko zatrzymać na zimę, gdy zima będzie mroźna i na przykład bardzo, albo też deszczowa, szara, jesień, to wtedy otwieramy sobie taki słoiczek z tym, co latem udało nam się w nim zatrzymać. I pytanie, co to jest? Czy robicie w ogóle przetwory? Czy to już nie jest coś, co wam jest potrzebne? 691-141-141 SMS-owy numer dla was. O przetwory dzisiaj pytam, o to, jak zatrzymać lato w słoiku i czy może macie jakiś taki przetworowy hit, który w waszym domu króluje być może już od kilku lat, albo jest jakaś nowość, którą wprowadzacie w tym roku i nie zdążyła na przykład doczekać do zimy albo jesieni, bo już to wszystko zjedliście, tak było pyszne. 691-141-141 SMS-owy numer dla was, a do oddania mam dzisiaj coś, co przyda się nie tylko na plaży, ale też w ogródku i w ogóle gdziekolwiek pójdziecie, gdzie trzeba będzie się wytrzeć. Ręcznik plażowy od Radia Plus czeka na nowego właściciela. Radio
1: Plus. Reklama. Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Reklama.

0: Odkryjemy miłość nieznaną i Alicja Majewska w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a my będziemy odkrywać, co wydarzyło się w kraju i na świecie. To już za chwilę, 3 minuty do 10. Wiadomości za moment. Radio
1: Plus. Reklama. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe. Spersonalizowane prezentacje. Obsługa większych grup. Warsztaty, prelekcje. Możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kołobrzeg.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Pomóc mają polscy strażacy. Hiszpania i Francja walczą z potężnymi pożarami. Kupował mikrokawalerki na wynajem. Dziś pisze o nich ustawę. Medialne doniesienia o Ireneuszu Rasiu. Rywalizacja polegała na odszukaniu próbki zapachowej. Będzie też o zawodach, w których liczył się psi nos. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dramatyczna walka z żywiołem na południowym zachodzie Europy. Francja i Hiszpania walczą z ogniem, pomóc mają polscy strażacy. We Francji pożary strawiły już ponad 22 tysiące hektarów lasów, ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Francuski premier zapowiedział wysłanie dodatkowych 500 żołnierzy do wsparcia strażaków. Tymczasem w Hiszpanii ewakuowano lub objęto nakazem pozostania w domach ponad 170 tysięcy osób.
2: W Hiszpanii najtrudniejsza sytuacja jest w centrum kraju, między innymi w rejonie Madrytu oraz w Kastylii-La Manche, gdzie spłonęło już ponad 80 tysięcy hektarów lasów i nieużytków. We Francji tylko wczoraj rannych zostało 9 strażaków, a od początku pożarów łącznie ucierpiało 84 mundurowych. Dobra wiadomość jest taka, że sytuacja zaczyna się stabilizować, ale nadal ogień pochłonął 3600 hektarów wczoraj i taki sam obszar dziś. Mówi Gilles Clavrel, prefekt dystryktu Landy. A jeszcze dziś pożarami na specjalnym posiedzeniu ma się zająć francuski rząd. Państwowa Straż Pożarna poinformowała z kolei, że gotowi do wyjazdu są strażacy z polskich jednostek w ramach Europejskiego Mechanizmu Pomocy.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Wiceminister Ireneusz Raś kupował mikrokawalerki na wynajem. Dziś pisze o nich ustawę, donosi portal many.pl. Wiceminister Sportu i Turystyki odpowiada za przygotowanie projektu ustawy o najmie krótkoterminowym. Sam polityk nie dostrzega jednak konfliktu interesów. Jak informuje portal, Raś kupił w 2020 trzy mikrokawalerki w łódzkiej kamienicy. Wiceminister zapewnia, że lokale nie były wykorzystywane do najmu krótkoterminowego. Dodał też, że nie informował premiera oraz ministra sportu o tym, że posiadał te nieruchomości. Zawiniły najpewniej gazy z kanalizacji sanitarnej. Strażacy ustalili przyczynę podtrucia 5 pracowników lokalu gastronomicznego przy ulicy Staszica w Zamościu. Służby interweniowały tam wczoraj po południu.
3: Najprawdopodobniej pracownicy przebywający w pomieszczeniu kuchennym w kondygnacji podziemnej zostali podtruci gazami z kanalizacji. W tym dniu przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej dokonywało czyszczenia kanalizacji na pobliskiej ulicy.
1: Mówi Marcin Żulewski z Zamojskiej Straży Pożarnej. Ratownicy udzielili pomocy poszkodowanym, po czym przewieziono ich do szpitala. Strażacy przeszukali lokal i zbadali stężenie toksycznych gazów we wnętrzu budynku. W momencie pomiarów żadne normy nie były przekroczone. W wiadomościach utrudnienia na Krajowej 20 na Pomorzu. To po zderzeniu ciężarówki z busem w miejscowości Pasieka. Ranna została jedna osoba. Trasa może być zablokowana jeszcze przez godzinę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Liczył się przede wszystkim psi nos. W Lubsku w Lubuskiem odbyły się zawody noseworkowy zawrót głowy. Czworonogi wraz z przewodnikami rywalizowały w wyszukiwaniu ukrytych próbek zapachowych.
4: To jest trudne, bo tak naprawdę nosework wymaga dużej obserwacji psa. I przede wszystkim wydaje mi się, że patrzeć na to, jak pies się zachowuje i iść za psem. I dobre smaczki, tak.
1: Uczestnicy musieli sprawdzić się m.in. w odnalezieniu próbek zapachowych w pomieszczeniu, terenie czy w pojeździe.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Prawie 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. I Will Always Love You i Whitney Houston na początek tej godziny.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Belinda Carlisle, Live a Light On w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a lato w Teksasie, dokładnie w miejscowości The Woodlands, brzmi jak szczekanie psa. Miejscowi strażacy każdego roku dostają, latem szczególnie, dostają mnóstwo zgłoszeń od zaniepokojonych mieszkańców, którzy twierdzą, że po deszczu ze studzienek kanalizacyjnych wydobywa się dźwięk szczekania psu i najpewniej zwierzęta utknęły w kanałach i potrzebna jest im pomoc. Jednak okazuje się, że to nie psiaki, a żaby, które nie potrzebują naszej pomocy. Dokładniej chodzi o rzekotki zielone, które w okresie godowym wewnątrz systemu kanalizacyjnego, gdzie tunele wzmacniają dźwięk, wydają właśnie takie odgłosy z siebie, które przypominają szczekanie psa. I funkcjonariusze mają przez to mnóstwo pracy, bo tych zgłoszeń jest naprawdę dużo, więc radzą mieszkańcom, żeby zanim zadzwonią do straży pożarnej, która mogłaby być w tym momencie zaangażowana w taką poważną akcję, zamiast sprawdzać, czy psiak nie utknął w kanałach, żeby przeprowadzić taki test. Trzeba więc nachylić się nad studzienką kanalizacyjną i zaszczekać. Jeśli usłyszymy odpowiedź, to znaczy, że to rzekotki i nie potrzebują pomocy. Właśnie sobie tylko wyobraziłam taką sytuację, zamiast kumkania, szczekania nad kanałem, nad studzienką kanalizacyjną i nasłuchiwania tego, co tam mamy w odpowiedzi. 21 minut po 10 teraz na zegarze, a ja przypominam, że dziś pytam o przetwory tegoroczne. Czy już udało Wam się trochę lata w słoiku zamknąć?
1: Reklama. I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Gigi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena z przedobniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
3: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
5: Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

Harry Nilsson i Without You w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak lato, to i moc warzyw i owoców, takiego bogactwa, które możemy znaleźć na straganach, a być może też właśnie na swojej działce, na swoim polu, w ogródku, w ogrodzie. Chodzi o to, żeby zatrzymać na trochę to, co teraz jest, żeby później można było się cieszyć. Wyobraźcie sobie taki zimowy dzień, poranek, niedzielny, sobotni, gdy za oknem biało jeszcze, my otwieramy słoiczek dżemu, na przykład czereśniowego albo wiśniowego, do tego mamy świeżą chałkę, masło i taki poranek od razu przyjemniej się rozpoczyna, ale teraz właśnie jest pora na to, żeby te przetwory robić. I pytam o to, co u Was w tym roku się w słoikach już pojawiło, albo co planujecie do tych słoików włożyć. 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla Was. Sporo już tych wiadomości się pojawiło, między innymi czosnek w occie, albo także kompoty różnego rodzaju. Co jeszcze? 691-141-141. Przypominam, SMS-owy numer do oddania. Mam dzisiaj ręcznik plażowy Radia Plus. Life is life i Opus teraz.

0: Bonnie Tyler w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, a jak lato, to i wyjazdy. Przypominamy, że Radio Plus objęło patronatem piątą edycję konkursu Zdobywca Szlaków Tajemniczych w Podziemi. Razem z Kasią Kozimor w sobotę te szlaki próbowałyśmy Wam przybliżyć. My i nasi goście. Na Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska jest 15 miejsc, które trzeba odwiedzić, zebrać pieczątki, nagrać do tego jeszcze jakiś film dotyczący tych atrakcji. No i potem można zdobywać taki tytuł. Odsyłam na stronę internetową szlakpodziemi.pl, ale też przypominam, że w związku z tym u nas na antenie Radio Plus także jest konkurs, a do zdobycia jest weekend w hotelu Zamku Książ. Do tego są wejściówki. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcesz zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzesz na weekend do Zamku Książ. I ten formularz czeka na Was na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Po wypełnieniu proszę czekać na telefon. Dzisiaj już był ten telefon od Kasi i Tomka, jutro ode mnie. Później jeszcze tylko trzeba odpowiedzieć na 5 pytań i dać sobie szansę na to, żeby dostać w grze w piątek finał. Radio
1: Plus. Reklama.
2: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Just Another Day, John Sekeda na koniec 10:11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mośl znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mośl. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Pielice koło Koszalina.
2: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Burze z intensywnymi opadami deszczu, alerty IMGW dla 10 województw. Uwaga, kierowcy na jedynce i A4 są spore utrudnienia w ruchu. Slavko Vincic zakończył karierę. Sędziował m.in. finał mundialu, ale też ostatni mecz Polski ze Szwecją. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Temperatura w dół, zagrożenie burzowe rośnie. Są alerty drugiego stopnia, ponad pół Polski z ostrzeżeniami. W najbliższych godzinach niebezpiecznie będzie w 10 województwach. To pas od warmińsko-mazurskiego przez centrum aż po Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Tam już przechodzą intensywne nawałnice. W powiatach m.in. Sanockim, Krośnieńskim, Leskim i w Bieszczadach mamy alerty drugiego stopnia. Poprawia się za to sytuacja w północno-zachodniej Polsce, gdzie w ostatnich godzinach strażacy mieli sporo pracy. To po opadach deszczu i silnym wietrze. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
2: Wszystkie te zgłoszenia dotyczyły usuwania złamanych konarów i gałęzi drzew, które stwarzały niebezpieczeństwo na drogach lub ścieżkach rowerowych.
1: Mówił nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. W północnej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują alerty hydrologiczne przed gwałtownym wzrostem stanów wody. Utrudnienia na jedynce w kierunku Łodzi. W Ludwinowie koło Włocławka osobówka uderzyła w barierę. Zablokowane są dwa pasy ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około godziny. A problemy też na A4. W pobliżu węzła Bielany Wrocławskie zderzyło się 6 pojazdów. Tam utrudnienia w stronę Legnicy mogą potrwać jeszcze nawet 3 godziny. Z kolei na Lubelszczyźnie kierowcy będą musieli uważać od dziś na S12. Rozpoczyna się remont nawierzchni na odcinku od Lublina do Piask. O szczegółach Jacek Werner.
3: To jedna z najbardziej obciążonych tras na wschód od Lublina. Na wspólnym odcinku S12 i 17 dziennie przejeżdża nawet 35 tysięcy pojazdów. Prace rozpoczną się na wysokości Wierzchowisk, gdzie pojawia się już nowe oznakowanie. Jezdnia w kierunku Chełma i Zamościa będzie zwężona do jednego pasa. Będzie też ograniczenie prędkości do 80. Prace obejmą 3-kilometrowy fragment jezdni, a w następnych etapach przeniosą się na dalsze części.
1: Prace na całym 15-kilometrowym odcinku mają potrwać do końca roku. Uwaga na kleszcze w Tatrach. Pojawiają się tam coraz częściej i są zagrożeniem zarówno dla ludzi, jak i dla zwierząt.
4: Jest na pewno ich coraz więcej, a przyczyna prawdopodobnie tkwi w ociepleniu. No wystarczy ten jeden stopień temperatury, żeby się poniosła średnia krajowa, a to znacznie wpływa na zmiany granic występowania kleszczy. Jak to była bariera termiczna, to ten jeden stopień podnosi tą barierę termiczną wyżej.
1: Mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kleszcze najczęściej przesiadują na krzewach i w trawach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Slavko Vincic zakończył karierę. To słoweński sędzia, który w tym roku prowadził m.in. finał Mistrzostw Świata pomiędzy Hiszpanią a Argentyną. Polscy kibice pamiętają go z sędziowania finału baraży do mundialu, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Hands up. Jotowan. Na początek tej godziny.

0: Everywhere i Fleetwood Mac w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, 19 minut po 11 teraz na zegarze. A w wiadomościach u Was przepysznie, bo pojawia się nie tylko lato zamknięte w słoiku, ale także i wiosna, bo syropy z mniszka lekarskiego się także w tych wiadomościach przewijają. Jest mnóstwo syropów z bzu czarnego, z kwiatów czarnego bzu, ale są też ogórki i kiszonki wszelakie, między innymi bób kiszony. 691-141-141 SMS-owy numer dla Was, a ja pytam o to, co zamykacie w słoiku latem, żeby cieszyć się tym jesienią. Jeszcze 5 minut czekam na wiadomości, a do zdobycia jest ręcznik plażowy od Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Widziałeś go?
3: Jest boski.
2: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
3: Pewnie, może nawet go pocałuję.
4: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
5: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
6: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
7: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
8: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
1: Reklama.

0: Tu kabaret ani mrumru.
1: Są wakacje. Słońce grzeje jak huta. A to Radio Plus. Lato i nostalginuta.

0: Son of Jamaica i Goomba i Dance Band w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, a co tam Jamajka? My w Polsce mamy teraz prawdziwe, czyli właściwie dzisiaj to lato przypomina trochę jesień, ale już od jutra i do weekendu będzie coraz cieplej, ale przede wszystkim na straganach mamy przepyszne warzywa i owoce, takie, które tylko u nas są czasami dostępne, bo chyba na Jamajce raczej agrestu nie znajdziemy, a agrest można wrzucić do słoika razem z innymi rzeczami, innymi warzywami, innymi owocami i przyprawami, i to robi między innymi Alina. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Alino, napisałaś o tym, że u ciebie, jeżeli chodzi o to zamykanie lata w słoiku, to dżem brzoskwiniowy z płatkami lawendy, dżem z czarnej porzeczki z amaretto i dżem z agrestu z limoncello i miętą. Brzmi to przepysznie.
1: Tak. To są jest twoje przepyszne pomysły? Tak, to są, trochę inspirowałam się tym, co znalazłam w internecie oczywiście, bo tak sama z głowy nie, ale ja bardzo lubię eksperymentować, dlatego stwierdziłam, że spróbuję, nie zrobię takich zwykłych dżemów, które można kupić na półce w sklepie, znaleźć w sklepie, tylko postanowiłam, że coś sobie popróbuję i rzeczywiście muszę powiedzieć, wyszły rewelacyjnie. Szkoda, że nie mogę wam zaprezentować tych smaków.
0: Uwierz mi, ja też bardzo żałuję teraz, że tego nie mogę spróbować. Ale Alino, dla ciebie prezent, ręcznik plażowy od Radia Plus. I czy zdarza ci się na plażę pójść z takim słoikiem dżemu właśnie, żeby to lato trochę jeszcze bardziej podkręcić?
1: Jeszcze nie próbowałam, ale kto wie, to jest świetny plan.
0: Prawda? Zresztą nad wodą wszystko smakuje inaczej. Więc tak, oczywiście. Prezent dla ciebie, jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Oczywiście, pozdrawiam moją całą rodzinkę, szczególnie córkę Zuzię, która z reguły mieszka w Szwecji, a teraz jest w Polsce i pewnie zabierze parę słoików ze sobą do domu.
0: Ach, i dom, i w Szwecji, i też, chociaż w Szwecji też są te dżemy takie podobne trochę do tych naszych, bo też jeśli chodzi o przetwory, to Szwedzi lubią, ale no nic nie smakuje tak dobrze jak to z domu.
1: O nie, jak dżem od mamy, to nie, to tak. Nie ma nic lepszego.
0: Jak myślę dżem, to też myślę o mamie. Wszystkiego dobrego dla was.
1: Do wzajemnie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
0: Madonna, Don't Cry For Me, Argentina. Teraz w Radio Plus.

0: I know there's something going on i Frida w Radiu Plus. Lato z notą nostalgii, na zegarze już tylko 16 minut do południa i do 12 jeszcze między innymi Meet Your If I Was w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz krasza na krasza. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
1: Reklama.

0: If I Was Immature w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na zegarze tylko 3 minuty do 12. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta, którą będę miała dzisiaj przyjemność współprowadzić z Markiem Sierowskim. Słyszymy się za chwilę. Radio
1: Plus. Reklama. Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
2: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisem za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Ropa mocno tanieje, to jednak nie przekłada się na ceny w Polsce. Będzie też o symulatorze lotu paralotnią. Można z niego korzystać w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. To nieoficjalne ustalenia Polskiej Agencji Prasowej. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. W USA przebywa od maja, kiedy wyjechał z Węgier. Ropa mocno tanieje, ale zmiany na pylonach szybko nie zobaczymy. USA i Iran wstrzymały wzajemne ataki, ale transport przez strategiczne cieśniny nadal jest mocno ograniczony. Ropa Brent potaniała o prawie 5% i jest wyceniana na około $92 za baryłkę. Powodem przeceny jest przerwa w działaniach wojennych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: USA i Iran od dwóch dni nie przeprowadziły nowych ataków. Teheran przekazał, że wstrzymał działania, bo Amerykanie przestali bombardować jego terytorium. Analitycy ostrzegają, że sytuacja może szybko się zmienić, jeśli zawieszenie broni okaże się tylko chwilowe.
3: Spodziewamy się wzrostu cen w okolice 8 zł. Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
2: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex. Wszystko przez to, że ruch statków w Zatoce Perskiej wciąż jest bardzo ograniczony. W niedzielę przez cieśninę Ormus przepłynęło tylko 8 jednostek, głównie mniejszych tankowców i statków towarowych. A bez drożnej cieśniny taniego paliwa po prostu nie będzie.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Już 3 ofiary śmiertelne. To po strzelaninie w Seattle w stanie Waszyngton. Ranne są co najmniej 4 osoby, w tym dziecko. Napastnicy otworzyli ogień w trakcie festiwalu kulinarnego. 2 osoby zginęły na miejscu. Trzecia zmarła w szpitalu. Policja zatrzymała jedną osobę, druga nadal pozostaje na wolności. Na razie nie wiadomo, jaki był ich motyw. Ważna aktualizacja w aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji apeluje o zalogowanie się do 5 sierpnia. Chodzi o zaktualizowanie certyfikatów swoich dokumentów. W większości przypadków wystarczy zalogować się do aplikacji, żeby aktualizacja przebiegła automatycznie. Po 5 sierpnia dokumenty wygasną.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Latanie paralotnią bez odrywania się od ziemi. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie zaprasza na symulator lotu. To nowość na wystawie Z wiatrem i pod wiatr lotnictwo cywilne. Wszystko dzięki goglom VR i odpowiednio przygotowanej instalacji, mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego.
4: Mamy też na tej wystawie właśnie symulatory. Jesteśmy tu właśnie przy symulatorze lotu paralotnią. To jest bardzo ciekawy symulator. To już będzie tak nie taka zabawka, tylko profesjonalny symulator, gdzie zapinamy się w uprząż paralotniową. Jesteśmy podwieszeni w goglach VR-owych, obserwujemy teren.
1: Zapisy telefonicznie lub przez oficjalną stronę muzeum.
5: Wiadomości lokalne. Marcin Kieca znęcał się nad matką, teraz za swój czyn odpowie przed sądem. Jest akt oskarżenia wobec 46-latka z Białogardu. Mężczyzna poniżał kobietę, wszczynał awantury, domagał się pieniędzy i groził śmiercią. 46-latek działał w warunkach recydywy, nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, trafił na 3 miesiące do aresztu, grozi mu do 7,5 roku więzienia. Najprawdopodobniej na przełomie lipca i sierpnia do ruchu zostanie oddany fragment przebudowywanej ulicy Zwycięstwa w stronę osiedla Rokosowo w Koszalinie. O szczegółach Michał Żuber, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Koszalinie.
6: Przede wszystkim skrzyżowanie z ulicą 4 Marca objęte tym zadaniem. Nie ma bramownic, które jeszcze nie doszły, tam wykonawca będzie je wieszał. A dodatkowo jeszcze, czego nie było ujętego w tym zadaniu, a udało nam się w tej chwili zaplanować, jest ten odcinek Ruszczyca kawałek. Tutaj na rondzie przy ulicy Zielona Zwycięstwa Ruszczyca udało mi się tu z panem prezydentem. Uzgodniliśmy i też ten odcinek wykonamy.
5: Całkowity koszt przebudowy ulicy Zwycięstwa obejmujący odcinki w centrum oraz na Rokosowie to około 30 milionów złotych, z czego aż 95% stanowi dofinansowanie z budżetu państwa.
7: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
5: Popołudnie pochmurne z przejaśnieniami, wieczorem znowu możliwe opady deszczu. Na termometrach do około 18 stopni, wiatr zachodni do około 20 km na godzinę, w porywach do 40.
7: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
0: Radio Plus.
8: Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Agnieszka Morawska
10: i Marek Sierocki.
9: Poniedziałkową pocztę otwieramy utworem Unchained Melody. Piosenka dwukrotnie była wielkim hitem, raz w latach 60., a potem dzięki filmowi
10: Uwierzyć w ducha.
9: Dokładnie. Unchained Melody, Writers Brothers.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Marku, dzień dobry jeszcze raz. Ja tylko przypomnę, wiesz, my z Kasią Kozimor byłyśmy w weekend Zamku Książ i rozmawialiśmy o szlaku tajemniczych podziemi. Przy okazji na radioplus.pl zachęcam, jest konkurs, ale wróćmy do tego, gdzie ty, na jakim ty zamku byłeś w weekend.
2: Ja byłem na zamku w Ćmielowie i miałem przyjemność prowadzić fantastyczną imprezę. To był festiwal Jana Borysewicza. W tym roku zespół Lady Punk świętuje 45-lecie swojej działalności i z tej okazji odbył się ten festiwal. Był finał konkursu Riff Challenge. Trzech młodych gitarzystów zaprezentowało się na scenie w takich 3-minutowych odsłonach. Dostali fantastyczne nagrody. Gitary, przystawki, pluginy, no naprawdę same cudeńka. Był występ Wojtka Cugowskiego, był występ formacji Janbo, jednego z takich zespołów, które Janek Borysewicz wymyślił. Byli też świetni goście. Amerykański gitarzysta Gus G, który znany jest ze współpracy chociażby z Ozzy Osbornem, prowadził warsztaty muzyczne, ale też zagrał koncert. No i oczywiście był występ zespołu Lady Punk, tego nie mogło zabraknąć. Fantastycznie impreza zorganizowana, blisko 5000 fanów i to takich, którzy zwiedzali, bo na tym zamku jest największa na świecie kolekcja stratocasterów Fendera, gitar słynnych, na których najwięksi gitarzyści grali. To są oryginalne instrumenty tych wielkich gwiazd rockowej, bluesowej. Świetnie wszystko zorganizowane, perfekcyjnie wręcz. Wyobraź sobie, że nawet był taki monitor, który odmierzał czas do zdemontowania sprzętu jednego zespołu.
1: I niektórzy byli zasmuceni, przypuszczam, że ten zespół kończy. Czy to było tak, jak szybko technicy się uwiną i zmieni się...
2: Tak, to wszystko było precyzyjnie odmierzane i zespoły też miały wyświetlany czas do końca występu.
1: I to dla nich nie było dobre.
2: Myślę, że dobre. Sporo się działo, naprawdę... I wszyscy w świetnej formie.
1: To ja też zapytam tylko o Jana Borysewicza. Czy też można było właśnie zagrać z Janem Borysewiczem? No bo to przecież jest taki, no jeden z takich gitarzystów numer jeden w naszym kraju.
2: On był szefem jury, które przyznawało nagrody. Takiej możliwości nie było zagrania, ale można było się otrzeć od tego giganta gitary. No i też były prezentowane fragmenty filmu fabularnego Mniej Obcy,
1: tak,
2: który pojawi się 7 października, premiera będzie miał.
1: A zanim film?
2: To zostawcie Pan. Titanica i jeden z wielkich hitów wczoraj oczywiście zagrali tam. Znaczy w sobotę zagrali.

0: Reklama.
1: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
0: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Manufaktura Bursztynów koło brzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
5: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
6: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
0: Reklama.

0: Phil Collins, Groovy Kind of Love w Radiu Plus, przebojowa poczta, a jeżeli mówimy o Groovy Kind of Love, to jest jeden z takich utworów, który wiele osób powiedziałoby, że to jest utwór Phila Collinsa.
1: Nie, to przeróbka.
0: No, dokładnie, to był rok 65. Carol Bayer i Tony Wine napisały ten utwór, a pierwsze wykonywały Diane i Anita, ale to właśnie w 88 roku Groovy Kind of Love zabrzmiało tak jak przed chwilą i dla wielu osób nie ma innej wersji.
1: No, a teraz będzie dyskotekowo w takim stylu końca lat 70. ubiegłego wieku. Roger Kluger i Daniel Van Gard to kompozytorzy i producenci, którzy mają na koncie wiele światowych hitów, między innymi przeboje duetu Otoen, Hands Up i D.I.S.O., także przeboje grupy Gibson Brothers, Kesserami, Vida czy Maria. No i również jedną z podopiecznych tego tandemu była Tembi. Artystka naprawdę nazywa się Tembi Lilian Zakhali. Pochodzi z południowej Afryki. Też znalazłaś informację, że występowała w zespole.
0: Tak, zespół Good News to jedna z tych formacji, w której można było głos Tembi usłyszeć.
1: No ale najbardziej znane są jej solowe przeboje, między innymi Love Me Forever, oparte na takiej tradycyjnej żydowskiej melodii Nagi Lahava, a także Take Me Back to the Old Transvaal. To też pobrzmiewają echa takiej piosenki, którą u nas kiedyś dzieciaki śpiewały, że tam trzej murzyni na pustyni.
0: Marku.
1: Tak, tak, było tak. No to takie czasy, że jeszcze można było tak mówić. Take Me Back to the Old Transvaal na antenie Radia Plus Tembi.

Cześć, tu Beata Kozidrak. Dla wszystkich słuchaczy Radia Plus. Cudownych, ciepłych wakacji. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: pomysł na ten chór dziecięcy był znakomity. To Bajm i ta sama chwila. No a teraz będzie bardzo tanecznie. Mieszkańcy dwóch krajów, Boliwii i Brazylii, wciąż się sprzeczają, gdzie powstał taniec lambada. No ale lambada powstała w Paryżu. Międzynarodowa grupa Kaoma pogodziła Boliwijczyków i Brazylijczyków. No i zrobiła z piosenki Kaoma też zaczerpnięte tematy z różnych takich tradycyjnych utworów właśnie z tamtego rejonu. I piosenka Lambada w wykonaniu grupy Kaoma do dziś jest takim jednym z hitów wszechczasów wakacyjnych.
1: Wakacyjnych, jeszcze kojarzących się z konkretną spódnicą lambadową, więc kto ma teraz, to może...
0: Założyć,
1: tak. Ja już sobie to właśnie wyobraziłam ciebie. Dobrze, lambada. Super. I Kaoma w przebojowej poczcie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
7: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
10: Trawnik, kwiaty?
9: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: Amo, wielki przebój Umberto Tozziego, sukces na festiwalu Sanremo, też kilka wersji, między innymi z Moniką Bellucci, a także z Anastazją.
1: Ale za chwileczkę też nie stało się nic.
0: Dokładnie, nie stało się nic. Ja dziękuję bardzo za wszystkie życzenia, szczególnie te dotyczące zdrowia. Bardzo, tak. Bardzo dziękuję.
1: Zdrowie jest najważniejsze, więc ode mnie jeszcze raz, Marku, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Dziękujemy za dzisiaj.
0: Dziękujemy.

0: już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Psychiatra i seksuolog zbadają Michała S., który przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. Stan zdrowia zawodników, którzy mieli wypadki podczas rajdu Polski, jest dobry. W Głuchołazach otwarto most po powodzi sprzed 2 lat. Jest 13. Marcin Bartnik. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Burmistrz Berlina poinformowała, że kobieta, która zginęła w sobotę w ataku na Paradę Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Powołani zostaną biegli z zakresu psychiatrii, psychologii i seksuologii, mówi nam Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. To kolejny etap śledztwa w sprawie Michała S., podejrzanego o zabójstwo 13-letniej Izy z Gdyni.
2: Biegli będą opiniować, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny. Z doświadczenia zawodowego wynika, że jeszcze nigdy w sprawie o zabójstwo nie poprzestano na jednym jednorazowym badaniu sądowo-psychiatrycznym. Z reguły biegli wnioskują o obserwację sądowo-psychiatryczną. Takie są na najbliższy czas prognozy w tej sprawie. Innych czynności tej konkretnej sprawie nie przewidujemy.
1: Obserwacja może potrwać do 8 tygodni, mówi prokurator Mariusz Marciniak. Mężczyzna był poszukiwany przez niemal 15 lat, został zatrzymany w czwartek. Śledczy sprawdzą, czy zatrzymany może mieć związek z innymi zbrodniami.
2: Materiał dowodowy jest zebrany, jest kompletny, natomiast z całą pewnością policja będzie weryfikować, czy podejrzany nie przechodził w materiałach dotyczących innych niewykrytych spraw.
1: Michał S. przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy, zatrzymano go dzięki badaniom profilu DNA. Stan zdrowia zawodników, którzy uczestniczyli w wypadkach podczas rajdu Polski, jest dobry, to nasze najnowsze ustalenia. Przypomnijmy, do 2 groźnych zdarzeń w trakcie rywalizacji doszło w sobotę i niedzielę. Obaj mężczyźni trafili do szpitala w katowickim Ochojcu, mówi jego rzeczniczka Jolanta Wołkowicz.
3: W naszym szpitalu przebywa 2 pacjentów. Jeden z nich trafił do naszego ośrodka w sobotę, drugi w niedzielę. Obaj pacjenci przeszli zabiegi operacyjne.
1: Decyzje w sprawie dalszego leczenia zostaną podjęte po konsultacjach specjalistycznych. Wyścig był kontynuowany trasami alternatywnymi. Rajd Polski na Śląsku wygrał Finn, Temu Suninen i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Most w Głuchołazach znów łączy miasto po powodzi z 2024. Przeprawa przywraca ciągłość drogi krajowej nr 40 i ponownie łączy 2 części miasta. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreśla, że przy projektowaniu wyciągnięto wnioski z powodzi.
4: To ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział, że do miasta wciąż będzie płynąć wsparcie.
5: To jest ponad 360 milionów złotych tylko w tym mieście. Zarówno na pomoc doraźną dla mieszkańców, tak pieniądze do ręki wtedy, kiedy były najbardziej potrzebne, jak i budowa mostu 20 milionów, odbudowa żłobka, szkoły, pływalni miejskiej.
1: Nowy most w Głuchołazach zastąpi przeprawę zniszczoną podczas powodzi we wrześniu 2024.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zespół AGH Solar Boat Team z Akademii Górniczo-Hutniczej najlepszy w Krakowie. Międzynarodowe zawody łodzi zasilanych energią słoneczną odbyły się na zalewie Bagry. To pierwsze tego typu zmagania organizowane w Polsce.
6: Barbara Hajduk, jestem organizatorem Kraków Solar Boat Challenge.
7: Łodzie solarne to w zasadzie taki znak firmowy Akademii Górniczo-Hutniczej.
6: Myślę, że dosyć dobrze. Już od paru lat stajemy na podium. W tamtym roku zajęliśmy 2 miejsce w Monaco Energy Boat Challenge.
7: Tutaj mamy zawodników rodzimych i z Węgier.
6: Tak, są 2 zespoły z Politechniki Gdańskiej i z AGH. Natomiast z Węgier jest z BME Uczelni i z Pannonii.
8: Olgierd Matecki z koła KST Korab. Się świetnie bawimy, bardzo fajnie. Ze względu na drużyny to główna rywalizacja jest AGH, ale taka bardzo pozytywna. Pomagamy sobie też przy problemach i jest naprawdę super.
1: Drugie miejsce zajęli studenci z Politechniki Gdańskiej, a 3. i 4. przypadły gościom z Węgier.
9: Wiadomości lokalne. Marcin Kieca. Nie żyje 37-letni motocyklista poszkodowany w wypadku, do którego doszło wczoraj po południu na ulicy Morskiej w Koszalinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że motocyklista podczas manewru wyprzedzania uderzył w samochód osobowy marki Renault, następnie w Hyundai'a. Kierujący motocyklem został pilnie przetransportowany do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Mimo, że została mu udzielona natychmiastowa pomoc medyczna, życia 37-latka nie udało się uratować. 1 sierpnia po latach przerwy rozpocznie pracę Urząd Morski w Słupsku. Według nieoficjalnych informacji dyrektorką ma zostać Anna Sędzińska. Obecność urzędu w Słupsku ma się przyczynić do usprawnienia komunikacji i poprawy dostępności usług realizowanych przez administrację morską.
10: Zbigniew Korwiński, poseł na Sejm. Urząd działał kilkadziesiąt lat, zajmował się całym tym wybrzeżem środkowym i on w dużej mierze będzie w tym miał ten sam zakres.
9: Z państwowych pieniędzy na uruchomienie placówki ma być przekazane około 10 milionów złotych. Reszta będzie przesunięta z Urzędu Morskiego w Gdyni i Szczecinie. Pod Urząd Morski w Słupsku podlegać będą porty morskie w Kołobrzegu, Darłowie, Ustce, Rowach i Łebie oraz przystanie na terenie środkowego wybrzeża.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
9: Popołudnie pochmurne z przejaśnieniami i możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach do około 18 kresek.
11: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
0: Radio Plus Koszalin. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
12: Na zegarze 6 minut po 13. Rozpoczniemy fantastycznie od przeboju Sherry Fair Lady, Modern Talking, a później m.in. Elton John czy Laura Branigan. Zapraszam na poniedziałkowy popołudniowy program Radio Plus.

0: Na zegarze 20 minut po pierwszej słuchać Radio Plus przebojów z nutą nostalgii. Każdy kojarzy ten utwór, ale chyba mało o nim wiemy. Marie Laforelle i piosenka Wię. To jest utwór, który jest wielokulturowy, bo oryginał był po niemiecku. Później Marie wzięła to na warsztat, nagrała wersję francuską, później hiszpańską, była także włoska. Chyba tylko polskiej wersji nie było. Takie właśnie przeboje możecie usłyszeć na antenie Radio Plus, to tutaj gramy wam przeboje na lato, przeboje z nutą nostalgii. Już za chwilę będą kolejne moje muzyczne propozycje. Footloose się pojawi, doskonale znany przebój z filmu o tym samym tytule. Będzie także budka Sofera i Ratujmy, co się da. To już za parę minut. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
6: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Reklama.
10: And for love's sake, each mistake, oh.

3 minuty po wpół do drugiej, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii, budka Soflera. Pogoda w kratkę, za 2-3 dni ma być 40 stopni, więc lato wraca, ale podobno nie na długo, tylko na dni kilka i znowu zrobi się chłodniej. Jak tu zaplanować wakacje? Na takie wakacje z leżeniem na plaży to trochę słabo, ale takie wakacje, gdzie możemy pojeździć i pozwiedzać, to i owszem, bo tutaj pogoda nie jest aż tak ważna. My zapraszamy Was na Dolny Śląsk. Dzisiaj wystartowała nasza zabawa, w której możecie zdobyć prezenty, między innymi zaproszenia do atrakcji Szlaku Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska. A w finale naszej zabawy do zgarnięcia jest voucher na weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ. To oczywiście ze śniadaniem, wejściówkami do zamku i innymi atrakcjami. Wszystkie szczegóły konkursu na radioplus.pl. Tutaj też jest specjalny formularz. Możecie się zgłosić i napisać, dlaczego akurat do Was powinniśmy zadzwonić. Kolejna szansa już jutro, teraz ABBA. But I have a talent

Ja znam te wasze numery. Kłaniam się, Piotr Franceschi. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Za kwadrans godzina 14 to jest Roy Orbison na antenie Radia Plus i Gadżet. Jest dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca. Natalia i Julia świętują imieniny, popularne imiona, więc pewnie wiele solenizantek wśród słuchaczy Radia Plus jest. Kłaniam się nisko. Z nietypowych świąt mamy dzisiaj, uwaga, dzień samotnych. No żadne to wesołe święto. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy szukają swoich drugich połówek. Wakacje mamy, wyjazdy. To jest dobra okazja, żeby poznać kogoś nowego. Trzymam za was kciuki. No i mam nadzieję, że po wakacjach będzie można zaśpiewać Bo jesteś ty. Krzysztof Klawczyk z tym utworem już za parę minut.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland!
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
4: Reklama.

0: za 3 minuty godzina 14 to Chris Rea i piosenka Julia. Josephine też nie była poszkodowana, bo przecież o niej również Chris Rea nagrał piosenkę, to o jego drugiej córce Julii. Za moment na naszej antenie najważniejsze informacje. Sprawdzimy, co dzieje się w Polsce, na świecie. Jak już będziecie dobrze poinformowani, wracamy do przebojów. Pojawi się Voyage i Desireless.
1: Reklama. I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Do salonu samochodowego Papich zaprasza Krzysztof Papich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
1: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Premier zapowiedział powrót cen regulowanych na paliwa podczas wakacyjnych powrotów. Śródmieście Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaczniemy jednak od najnowszych informacji z Berlina, gdzie w czasie Parady Równości zginęła polska obywatelka. Jest 14. Marcin Bartnik. Jak informowaliśmy w Radiu Plus, Polka jest ofiarą ataku terrorystycznego w Berlinie podczas Parady Równości. Nasz konsul w stolicy Niemiec jest w kontakcie z władzami i rodziną Polki. Rzecznik MSZ-u złożył w mediach społecznościowych kondolencje. Przypomnijmy, w sobotę późnym wieczorem 21-letni Abdul B. wjechał furgonetką w tłum ludzi w czasie Parady Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. Przed godziną burmistrz Berlina poinformowała, że ofiarą jest 65-letnia Polka. Sprawca zamachu został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w jednej z berlińskich dzielnic. Możliwe, że program CPN wróci na końcówkę wakacji. Premier zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na powroty z urlopów. Donald Tusk zastrzegł jednak, że stanie się tak, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną.
2: Rozmawiałem z ministrem finansów. Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
1: Szef rządu wskazał, że rozwiązaniem mogłoby być opodatkowanie nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i przeznaczenie tych środków na obniżenie cen na stacjach, ale tu czerwone światło dał prezydent.
2: Ktoś złośliwie powiedział, że był CPN, czyli te ceny paliwa niżej, a teraz mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego. Trochę tak jest niestety, bo szkoda tych 4 miliardów, bo my naprawdę je przeznaczyliśmy na to, aby obniżać ceny paliw.
1: Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, z której miało pochodzić około 4 miliardów złotych na program dopłat do paliw, została skierowana przez prezydenta Karola Nawrockiego do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Tragiczny finał pokazów kaskaderskich w Radzyniu Podlaskim. 61-latek zmarł po tym, gdy przejechał po nim samochód kierowany przez 73-latka. Mężczyzna miał wykonać ewolucję polegającą na jeździe autem na 2 kołach nad innym uczestnikiem pokazu. Stracił jednak panowanie nad samochodem, w wyniku czego ten przygniótł i przejechał po 61-latku. Lekarzom nie udało się uratować jego życia. Prowadzimy śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
3: Kluczową w tej sprawie będzie opinia biegłego, który określi, czy doszło do karygodnych zaniedbań, czy też do nieszczęśliwego wypadku.
1: Obaj mężczyźni to obywatele Czech. Od wielu lat zawodowo zajmowali się tego rodzaju pokazami. Kierowca samochodu został zatrzymany.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad dekada starań zakończona sukcesem. Modernistyczny układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chodzi o obszar 88 hektarów w centrum Gdyni, na którym znajduje się blisko 500 budynków. Wśród nich są m.in. Dworzec Morski, Dom Żeglarza Polskiego, Hala Targowa oraz modernistyczne kamienice Śródmieścia.
4: Wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO nie oznacza, że rygory przyjęte dla Śródmieścia w latach poprzednich będą w jakiś sposób zaostrzone. Oznacza to również, że ta ochrona konserwatorska będzie większa, szczególna niż ta, do której się przyzwyczailiśmy.
1: Mówiła Aleksandra Kosiorek, prezydent Gdyni. Władze miasta liczą teraz na nowych turystów.

0: Wiadomości lokalne Marcin Kieca. Zakład Patomorfologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku zyskał specjalistyczne wyposażenie, które usprawni proces przygotowywania i analizy materiału diagnostycznego. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 4 miliony złotych. Największa część dofinansowania, prawie 2 miliony 600 tysięcy, została pozyskana z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Środki pozwoliły na zakup kluczowego wyposażenia laboratoryjnego, które podnosi jakość i efektywność wykonywanych badań. Budowa nowego żłobka w Koszalinie nabiera tempa. Trwa montaż wentylacji, malowanie wnętrz oraz budowa konstrukcji dachu, mówi Grzegorz Żelazny, dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Koszalinie.
1: Obiekt ma 730 metrów z groszami. Przewidziany jest dla 100 podopiecznych. Są 4 sale, każda po około 25 osób. Obiekt jest budowany w technologii modułowej, szkieletowej. Jest to konstrukcja drewniana, więc mamy nadzieję, że będzie przyjemna w eksploatacji i przyjazna dla dzieci.
0: Miasto i wykonawca zapewniają, że mimo trudnych warunków zimowych, termin oddania inwestycji nie jest zagrożony, a dzieci mają rozpocząć korzystanie z nowego żłobka już we wrześniu. Koszt inwestycji to ponad 9 milionów złotych.
2: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
0: Poniedziałkowe popołudnie pochmurne z przejaśnieniami i możliwe przelotne opady deszczu, na termometrach do około 18 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: 6 minut po 14. Desirless, obiecany już za chwilę. Później Perfect i Enya. To propozycje na początek tej godziny popołudniówki Radio Plus.

0: 21 minut po godzinie 14, to jest Radio Plus. Przeboje z nocą nostalgii, Albert Hammond, o tym, że w południowej Kalifornii nigdy nie pada. No może tam nie pada, a w Polsce i owszem, pada w te wakacje. Pogoda w tym roku to nie jest tylko taki, wiecie, temat na zagadanie, tylko to jest temat ostatnio numer jeden. Rozmawiamy o tym, co za oknem, co będzie za oknem i jaka pogoda w najbliższych dniach. O tej pogodzie trochę jeszcze dzisiaj opowiem. Za chwilę Classic Nouveau, później usłyszymy piosenkę Queen, Don't Stop Me Now. To już za parę minut, zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Kołobrzeg rozpoczyna budowę nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy zachodniej. Nowoczesny obiekt ma być gotowy w ciągu roku. Więcej w magazynie po 16. Rusza tegoroczny przystanek Jezus, czyli ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna i o niej także więcej w magazynie. Powiemy też o nowym projekcie IPN-u dotyczącym powstańców warszawskich. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
6: Widziałeś go?
7: Jest boski.
6: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
7: Pewnie, może nawet go pocałuję.
8: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
9: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
10: Rozumiem. Nie jesteś z tym sama. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
11: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
12: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
13: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
14: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS 8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS 8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
15: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Boków. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. dolinacharlotte.pl.
4: Reklama.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

dwie osoby, na przykład rano, idąc do pracy. No i co? Panie, co to za pogoda? Ale ma być cieplej. No tak, upały będą. I tak to mniej więcej wygląda, bo to raz upały, a raz no taki raczej wiosenny albo jesienny repertuar za oknem w okolicach 20 stopni. Te upały idą od środy. Ma być już coraz cieplej. I to znowu takie upały, w ramach których dostajemy różne alerty, informacje o tym, żeby unikać słońca, żeby się nawadniać, bo temperatury mają dojść do 40 stopni. A tymczasem dwa dni temu w Lipnicy Murowanej w powiecie bocheńskim zarejestrowano trąbę powietrzną. Została zarejestrowana telefonem. Synoptyk, który to później oglądał, powiedział, że i owszem, może to jeszcze nie trąba powietrzna, ale taki już poważny zalążek takiej trąby, więc mamy przegląd atrakcji pogodowych naprawdę bardzo szeroki w tym roku, w te wakacje. Tak sobie można mówić, ale ci, co wyjechali właśnie na urlop nad morze, no to pewnie nie są zbyt szczęśliwi. Marla Rodowicz, ale to już było, teraz na antenie Radia Plus. Później będzie Eurythmics i Bellini.

przepiękny utwór Queen. Freddie Mercury oczywiście śpiewa Don't Stop Me Now. W Radio Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 3 minuty po 14:30 spotykają się

0: Samba de Janeiro i Bellini na antenie Radia Plus. Wakacyjny, gorący przebój. Za kwadrans 15 o 3 najważniejsze informacje. Do 3 jeszcze ode mnie Barbara Streisand w piosence Memory i Michael Jackson. A jeżeli wy jesteście w pracy, siedzicie sobie przy komputerze i macie ochotę na chwilę oderwać się od pracy, to wejdźcie na radioplus.pl i zgłoście się do naszej nowej zabawy. Zabawy, w której możecie wygrać wejściówki do wybranych atrakcji na szlaku tajemniczych podziemi Dolnego Śląska, a w finale nawet weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ. To wszystko na radioplus.pl, tam szczegóły, a kolejna szansa już jutro.
1: Autopromocja.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Kołobrzeg rozpoczyna budowę nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy zachodniej. Nowoczesny obiekt ma być gotowy w ciągu roku. Więcej w magazynie po 16. Rusza tegoroczny przystanek Jezus, czyli ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna i o niej także więcej w magazynie. Powiemy też o nowym projekcie IPN-u dotyczącym powstańców warszawskich. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
10: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
4: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 15 to Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. W teledysku do przeboju Thriller Michael Jackson występował jako zombie, a tutaj wciela się w rolę gangstera, takiego wiecie, z lat 20. Smooth Criminal, Michael Jackson na finał tej godziny na naszej antenie. Za chwilę o tym ważnym, co dzieje się w Polsce, na świecie, to będzie nasz serwis, a później kolejne przeboje. Rozpoczniemy godzinę od Flames of Love, Fancy.
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mosiu znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mosiu. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Pielice koło Koszalina.
3: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
2: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Prokurator generalny wysyła do Waszyngtonu wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dwoje zatrzymanych po postrzeleniu mężczyzny w koszalówce koło Płocka. Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej w Konotopiu na Kujawach jest już prawie gotowy. Jest 15. Marcin Bartnik. Ostateczną decyzję podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Polskie władze kierują za ocean wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Dokumenty pocztą trafią do polskiej ambasady w Waszyngtonie, skąd zostaną przekazane na biurko sekretarza stanu Marco Rubio. Następnie będzie analizował je Departament Sprawiedliwości USA.
2: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego. Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
1: Tłumaczyła Anna Adamiak z prokuratury krajowej. Procedura może potrwać nawet kilkadziesiąt miesięcy. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Dwaj współoskarżeni w procesie Łukasza Żaka nie stawili się do aresztu. Jeden z nich jest już poszukiwany. Przypomnijmy, w połowie lipca stołeczny sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie na 20 lat więzienia. Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało ustawę wdrażającą europejski AI Act. Przepisy mają wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu systemów sztucznej inteligencji, ale wprowadzają też zasady i ograniczenia dotyczące wykorzystania tej technologii. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
3: Dzięki wprowadzeniu piaskownic regulacyjnych firmy będą mogły bez ryzyka wdrożyć technologię AI.
4: Przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy ten system sztucznej inteligencji działa zgodnie z przepisami.
3: Mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Nowe regulacje wprowadzają także obowiązek oznaczania treści wygenerowanych przez sztuczną inteligencję oraz zakaz najbardziej ryzykownych zastosowań. To m.in. manipulacja podprogowa czy scoring społeczny.
5: Nikt nie będzie mógł skanować Twojego poruszania się po mieście po to, żeby w czasie rzeczywistym można było Ci podsyłać na przykład informacje, reklamy.
3: Informuje Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Nadzór nad systemami sztucznej inteligencji sprawować będzie Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji, która rozpocznie działalność jeszcze w tym roku.
1: To był Krzysztof Płowecki. Dwoje zatrzymanych po postrzeleniu mężczyzny w koszalówce koło Płocka. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kobieta i mężczyzna mieli oddać strzał z samochodu i odjechać. Do zdarzenia doszło wczoraj. Znaleziono też auto, z którego prawdopodobnie padł strzał.
6: Rano kryminalni zatrzymali 41-letnią kobietę oraz 43-letniego mężczyznę, mieszkańców powiatu płockiego. W miejscu zamieszkania zatrzymanych policjanci ujawnili i zabezpieczyli 3 jednostki broni, w tym broń pneumatyczną, z której prawdopodobnie padł strzał.
1: Powiedziała nam Monika Jakubowska z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Postrzelony 41-latek już wczoraj opuścił szpital.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najwyższy w Europie pomnik Matki Boskiej jest już prawie gotowy. 55-metrowy monument z tarasem widokowym powstaje w Konotopiu na Kujawach. To prywatna inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Na razie figurę można oglądać z daleka, ale już przyciąga wielu turystów.
7: Zajechałam tutaj i naprawdę robi wrażenie.
8: To może być nowa atrakcja turystyczna.
7: Jeszcze jest czas, można powiedzieć, taki wykańczający. Już jest tylu odwiedzających. Myślę, że może to być dobre miejsce.
9: Robi wrażenie ta wielkość.
10: Chyba lepiej byłoby na coś innego. Właśnie mówiliśmy przed chwilą, że może z tego byłby fajny szpital.
9: Ale no to są jego pieniądze. Pewno cała okolica z tego skorzysta. Tu się rozwiną zaraz jakieś hotele, restauracje.
1: Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski. Prace mają zakończyć się przed 15 sierpnia, kiedy zaplanowano oficjalne otwarcie. Jest to rekordowy gigant na miarę europejską, zaś najwyższy na świecie posąg Maryi znajduje się na Filipinach i ma 98 metrów wysokości.

0: Wiadomości lokalne, Marcin Kieca. Parking przy dworcu PKP Piła Główna jest od kilku dni bezpłatny. Klienci wielokrotnie skarżyli się na działania kobiety kontrolującej parking. Skargi trafiły też do Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumentów. PKP poinformowały, że umowa z dotychczasowym operatorem parkingu została rozwiązana po nieudanych rozmowach dotyczących poprawy zasad korzystania z parkingu. Kolej zapowiada przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego. Słupsk otrzymał ponad 11,5 miliona złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozwój zielono-błękitnej infrastruktury. Zaplanowano 6 inwestycji, mają pomóc w ograniczaniu skutków intensywnych zjawisk pogodowych. Miasto chce także zwiększyć retencję wód opadowych oraz poprawić możliwości ich zagospodarowania.
1: Powstanie zbiornik retencyjny pod całym parkingiem przy kościele pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbe, który spowolni nam spływ wód grawitacyjnie wzdłuż ulicy Piłsudskiego, czyli mówimy tu o kolektorze numer 6, który bardzo mocno jest przeciążony z uwagi na rozwijającą się zabudowę mieszkaniową na osiedlu Zachód czy osiedlu Niepodległości.
0: Mówiła Justyna Pluta, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 15 milionów złotych. Realizacja inwestycji została zaplanowana na lata 26-28.
2: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack.
0: Do końca dnia pogoda bez większych zmian, jutro już bez opadów i więcej słońca, na termometrach do 19 stopni, ciśnienie w górę.
2: Sponsorem programu jest Mago, dealer marki Jack. Piła Krzywa 11, grupa mago.pl.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
4: Jest 6 minut po 15. Za chwilę Flames of Love i Fans i później będzie bardzo nostalgicznie. Zaopiekuj się mną i Rezerwat. Zaśpiewa także wkrótce Tina Turner. Zapraszam. Kolejna godzina w Radio Plus.

0: na zegarze 22 minuty po trzeciej i to taki bardzo łatwo wpadający w ucho przebój. Wydawałoby się lekka taneczna piosenka formacji Pet Shop Boys z Serbia, a tymczasem w sumie piosenka jest dosyć smutna. To historia młodzieży mieszkającej na przedmieściach, inspirowana wydarzeniami w Los Angeles i zamieszkami właśnie z udziałem takiej młodzieży. Zresztą jak się wsłucha, to tutaj w tym utworze słychać też takie syreny policyjne i tak dalej. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, słodkiego, miłego życia. Kombi już za chwilę, później będzie In Excess.
1: Autopromocja. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Kołobrzeg rozpoczyna budowę nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy zachodniej. Nowoczesny obiekt ma być gotowy w ciągu roku. Więcej w magazynie po 16. Rusza tegoroczny przystanek Jezus, czyli ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna i o niej także więcej w magazynie. Powiemy też o nowym projekcie IPN-u dotyczącym powstańców warszawskich. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zapraszamy do salonu Dacia Opaliński. Słupsk, ulica Słupska 5. Manufaktura Bursztynu w Kołobrzegu. Obowiązkowe miejsce do odwiedzenia podczas pobytu nad morzem. Wśród atrakcji wystawy stałe i czasowe, spersonalizowane prezentacje, obsługa większych grup, warsztaty, prelekcje, możliwość zakupu wyrobów z bursztynu. Manufaktura Bursztynu. Kołobrzeg Obrońców Westerplatte 18. www.manufakturabursztynu.kolobrzeg.pl.
7: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

Za 24 minuty, godzina 16. Kto nie słuchał nas w sobotę, ten niech żałuje, bo wtedy właśnie specjalny program Radia Plus z Zamku Książ na miejscu była Aga, była Kasia, opowiadało o wielu fantastycznych rzeczach, które tam się dzieją, atrakcjach, tajemnicach, historiach, legendach. No generalnie Dolny Śląsk to jest takie miejsce przepełnione historią i najprzeróżniejszymi tajemnicami. Tajemnicze podziemia Dolnego Śląska to jest specjalny szlak, o którym także opowiadaliśmy, i wejściówki na różne atrakcje z tego szlaku możecie zgarnąć w naszej nowej zabawie, w której w finale jest do wygrania weekend dla dwojga w hotelu Zamku Książ. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl. Tam także jest ten specjalny formularz, który trzeba wypełnić, aby zgłosić się do zabawy, a szansa na nagrody już jutro, więc nie czekajcie, wchodźcie na Radio Plus i zgłaszajcie się do konkursu. Za chwilę ABBA, a później Rod Stewart.

0: Zakładam z godziną 16, to jest Rod Stewart na antenie Radia Plus, artysta, który wielokrotnie ze swoimi utworami gościł na pierwszych miejscach list przebojów. A propos, sprawdziłem sobie, że 27 lipca, czyli właśnie dzisiaj, w 1940 roku mamy rocznicę, Billboard opublikował swoją pierwszą regularną ogólnokrajową listę najlepiej sprzedających się płyt. To jeszcze nie była ta słynna gorąca setka Billboardu, ona powstała w 1958 roku, ale to było pierwsze takie regularnie pojawiające się zestawienie popularnych płyt. Więc trochę można powiedzieć, że dzisiaj rocznica listy przebojów. Na antenie Radia Plus Vanessa Paradis i Anna Jantar jeszcze przed godziną 16, kiedy to w Radiu Plus usłyszycie najważniejsze informacje. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Autopromocja. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
2: Kołobrzeg rozpoczyna budowę nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy zachodniej. Nowoczesny obiekt ma być gotowy w ciągu roku. Więcej w magazynie po 16. Rusza tegoroczny przystanek Jezus, czyli ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna i o niej także więcej w magazynie. Powiemy też o nowym projekcie IPN-u dotyczącym powstańców warszawskich. Agnieszka Górska, zapraszam od 16.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie.
9: Mamma mia, el compressor.
10: Facciamo subito, sì?
11: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Castorama!
16: Teoria
14: i praktyka.
16: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
14: Trawnik, kwiaty?
16: W teorii, a w praktyce meble i grill. Już od środy w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
17: Akcja trwa od 29 lipca do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OST, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Dramat w łódzkim akwaparku. 7-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Groźne nawałnice na południu Polski. Są zerwane dachy i powalone drzewa. Szlachetna paczka ruszyła z rekrutacją wolontariuszy. Jest 16. Marcin Bartnik. 7-latek jest w ciężkim stanie po wydarzeniach w łódzkim akwaparku. Chłopca uczestnika półkolonii zauważono leżącego w basenie i zaalarmowano ratowników. Nie wiadomo, jak długo dziecko znajdowało się pod wodą. Przez pół godziny medycy prowadzili reanimację 7-latka. Chłopca zabrano do szpitala. Akwapark zabezpieczył nagrania z monitoringu. Okoliczności tych wydarzeń wyjaśnia policja. Powalone drzewa i zerwane dachy. Nawałnica z gradobiciem przeszła przez Powiśle Dąbrowskie w Małopolsce. Na dwóch domach i na trzech budynkach gospodarczych wiatr zerwał bądź uszkodził dachy. Strażacy pracują teraz przy zabezpieczaniu tych budynków. Najwięcej interwencji jest w gminach Mędrzychów, Gręboszów i Bolesław. Zgłoszenia dotyczą głównie powalonych drzew tarasujących przejazd. Z kolei na Podkarpaciu z powodu nawałnic służby wyjeżdżały do ponad 70 akcji.
2: Nasze działania polegały głównie na usuwaniu połamanych konarów, gałęzi drzew leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach i liniach energetycznych. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiatach niżańskim i mieleckim. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Informował Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków. Alerty IMGW z powodu intensywnych burz obowiązują w południowej i wschodniej Polsce. Na Podkarpaciu, w części Lubelszczyzny i Małopolski są to ostrzeżenia drugiego stopnia. Walka o posłów wciąż trwa. Zaczęło się polityczne wyciąganie brudów. Jutro władze PiSu mają oficjalnie zatwierdzić wyrzucenie z partii Mateusza Morawieckiego i grupę jego stronników, czyli około 40 osób. Wśród nich nie będzie posła Grzegorza Lorka, który opuszcza stowarzyszenie byłego premiera i zostaje w Prawie i Sprawiedliwości. Tymczasem czołowi politycy PiSu wypominają Morawieckiemu m.in. współpracę z Donaldem Tuskiem, czy to, że był przeciwnikiem zakupu samolotów F-35 i programu 500+. Konflikt odbija się w sondażach. Badanie Polster dla Superekspresu pokazuje, że ewentualne ugrupowanie byłego premiera może liczyć na niecałe 5% głosów. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
3: Według sondażu największe straty po ewentualnym powstaniu partii Morawieckiego poniosłoby PiS, którego poparcie spadłoby o kilka punktów procentowych, z czego wyraźnie cieszy się chyba premier Donald Tusk.
4: Ja nie będę płakał po PiSie. Dowiedziałem się od niektórych, że pan Morawiecki jest moim agentem i agentem niemieckim. To tego się naprawdę nie spodziewałem.
3: Politolog Mateusz Zaręba wskazuje z kolei, że nowy klub parlamentarny mógłby liczyć 40 posłów, więc teoretycznie mógłby się domagać nawet stanowiska wicemarszałka Sejmu.
5: Zmieniają gradację klubów, bo wychodzi na pierwszą pozycję koalicja, na drugim jest PiS i na trzecim są oni.
3: Po rozłamie klub PiS będzie liczył 149 posłów.
1: PiS, dodajmy, ogłosiło dziś, że kandydatem tej partii na wicemarszałka Sejmu będzie Marcin Ociepa. Ten fotel jest wolny od 2023 roku. Prawo i Sprawiedliwość zamierza w końcu obsadzić to stanowisko swoim politykiem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Na Podkarpaciu brakuje 340 chętnych, w tym 60 w samym Rzeszowie. Rekrutacja trwa od początku lipca. Można się zgłosić, nawet jeśli jesteśmy na wakacjach.
6: Ten cały proces spotkania z rekruterem, zapisu na wdrożenie, podpisania umowy o wolontariat odbywa się online, a warsztat wdrożeniowy można przejść w dowolnej lokalizacji na terenie województwa. Więc nie ma takiego ograniczenia, że jeżeli chcemy działać w Rzeszowie, to wysyłając zgłoszenie trzeba być w Rzeszowie, rozmawiając z rekruterem, przechodząc warsztat trzeba być w Rzeszowie.
1: Powiedział nam Michał Obacz, wolontariusz Szlachetnej Paczki w Rzeszowie. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu ponad 13 tysięcy wolontariuszy pomoc dotarła do niemal 20 tysięcy rodzin w całej Polsce.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Kołobrzeg rozpoczyna budowę nowej filii miejskiej biblioteki publicznej w dzielnicy zachodniej.
2: Jest to inwestycja, która jest dobrym krokiem w kierunku rozwoju miasta, ale przede wszystkim w kierunku zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy zgłaszali taką potrzebę, aby również w dzielnicy zachodniej powstała filia biblioteki w Kołobrzegu.
1: Rusza przystanek Jezus, czyli ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna.
3: Jak zwykle rozpoczną ten czas rekolekcje, pierwsze 3 dni, później od czwartku do nocy z sobotą na niedzielę móc rzeczywiście ewangelizować, czyli spotykać naszych braci i siostry z festiwalu Poland Rock.
1: Wyjątkowa wystawa pod tytułem Powstańcy 44 od czwartku w Koszalinie.
4: Wystawa jest częścią całego projektu Pamięć Fotografii. Chyba należałoby powiedzieć, że skąd pomysł na pamięć fotografii, bo wszystkie te fotografie, które zrobiliśmy powstańców warszawskich, one przez 2 lata powstawały. To nie jest tak, że my się sfokusowaliśmy na powstanie warszawskie i tylko te osoby fotografowaliśmy. My, realizując projekt Pamięć Fotografii, staramy się dotrzeć do kombatantów i do osób, które odcisnęły piętno w historii Polski. Chcemy im podziękować piękną fotografią portretową.
1: O tym dziś w magazynie Agnieszka Górska. Witam i zapraszam.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO, Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
9: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę. A rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolinacharlotte.pl.
10: To będzie motoryzacyjne wydarzenie tego lata w Słupsku. Już 1 sierpnia zapraszamy na wielkie otwarcie nowego salonu Toyota Walder. Przejdź z rodziną, poznaj specjalną ofertę Toyoty i przetestuj wyjątkowe modele Lexusa, w tym nowy model ES. Na najmłodszych czekają atrakcje. A to jeszcze nie wszystko. Zamów tego dnia samochód, a otrzymasz prezent. Czekamy na Ciebie w salonie Toyota Walder Słupsk przy ulicy Szczecińskiej 42. Do zobaczenia 1 sierpnia.
0: Reklama.
11: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Kołobrzeg rozpoczyna budowę nowej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy zachodniej. Prezydent Anna Mieczkowska podpisała umowę na realizację inwestycji przy ulicy Wylotowej. Nowoczesny obiekt ma być gotowy w ciągu roku. Będzie to budynek dwukondygnacyjny z płaskim dachem. Na parterze znajdą się przestrzenie biblioteczne, w tym sala biblioteczna oraz sala wielofunkcyjna. O szczegółach prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.
2: Jest to umowa na realizację inwestycji, na którą czekają mieszkańcy nie tylko tej dzielnicy, ale myślę, że mieszkańcy całego naszego miasta. I jest to inwestycja, która jest dobrym krokiem w kierunku rozwoju miasta, ale przede wszystkim w kierunku zaspokojenia potrzeb mieszkańców, którzy zgłaszali taką potrzebę, aby również w dzielnicy zachodniej powstała filia biblioteki w Kołobrzegu. No i to się stało, proszę Państwa. Został ten obiekt zaprojektowany i już za kilka tygodni rozpocznie się inwestycja i powstanie tu nowoczesna filia biblioteki. To jest inwestycja ekologiczna i na pewno inwestycja, która pozwala nam patrzeć w przyszłość. Będą tam zastosowane ekologiczne rozwiązania, takie jak zielone dachy powiązane z fotowoltaiką, zbiorniki retencyjne na wodę deszczową. Obiekt będzie całkowicie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czym będzie to miejsce? To miejsce będzie tętniło życiem. Już za 365 dni będzie to obiekt, czy też miejsce, do którego będą mogli przyjść najmłodsi mieszkańcy, ale również i seniorzy, i wszyscy ci, którzy chcą aktywnie spędzać wolny czas i nie tylko wypożyczać książki, bo taka strefa czytelni i strefa wypożyczania książek również będzie. Ale wszyscy wiemy, że nasza biblioteka miejska prowadzi szereg działań niestandardowych, szereg działań, które spowodują, że do biblioteki przychodzą ludzie aktywni, ludzie, którzy interesują się tym, co dzieje się w naszym życiu kulturalnym, bo jest to bardzo ważny punkt na kulturalnej mapie naszego miejsca i to będzie właśnie przestrzeń kultury, przestrzeń edukacji i na pewno z całą pewnością miejsce spotkań. Jest ze mną zarząd dzielnicy, również tam zarząd dzielnicy będzie miał miejsce, gdzie będzie mógł spotykać się z mieszkańcami, będzie mógł po prostu prowadzić swoje działania. Proszę Państwa, ja na temat działań biblioteki mogę powiedzieć jedno. Są one bardzo innowacyjne i na pewno one wychodzą na wprost oczekiwaniom naszych mieszkańców, którzy przyzwyczaili się do tego, że w Kołobrzegu, w obszarze kultury dzieje się bardzo dużo. Dlatego oddaję głos pani dyrektor, pani Monika Dziedzic, bardzo proszę.
3: Jako dyrektor biblioteki bardzo się cieszę, że ta inwestycja dochodzi do skutku i za chwilę budowa ruszy. Mogę Państwu obiecać, że na pewno będzie to instytucja nowoczesna i przygotowana na oczekiwania jakby naszej tutaj lokalnej społeczności. Mamy w planach naprawdę bardzo dużo działań, przykładem biblioteki na ogrodach. Tutaj już planując jakby działania w bibliotece tej zachodniej, planowaliśmy trochę te miejsce inaczej, wiedzieliśmy już, czego na ogrodach brakuje, wiedzieliśmy, że na pewno potrzeba troszkę więcej miejsca, bo ta działalność się cały czas rozrasta. Mam nadzieję, że kiedy tylko biblioteka zostanie otwarta, mieszkańcy tutaj zaczną licznie przychodzić. I przykładem właśnie tych instytucji, która jest w centrum miasta i na ogrodach, będą również nam pomagać w prowadzeniu i w działalności, bo nie ukrywam, że to, co wymyślamy my z pracownikami, to jedno, ale nasi mieszkańcy bardzo lubią podrzucać nam pomysły, lubią do nas przychodzić i dzielić się tym, co by chcieli zorganizować sami i my im w tym pomagamy. Mam nadzieję, że właśnie w tej bibliotece również drzwi dla wszystkich będą otwarte i każdy tutaj będzie mógł zrealizować swoje pasje, po prostu spotkać się z przyjaciółmi i to miejsce będzie otwarte na pewno od rana do wieczora, bo takie są oczekiwania mieszkańców i na pewno będzie to instytucja,

0: Zaplanowano również nasadzenia drzew, krzewów i roślin pnących. Pierwsze prace przy wylotowej mają ruszyć w najbliższych tygodniach. Zgodnie z zapowiedzią władz miasta, nowa filia biblioteki powinna przyjąć pierwszych czytelników za około rok. Tematem zajął się Marcin Kieca.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Rusza przystanek Jezus, czyli ogólnopolska inicjatywa ewangelizacyjna. Odbywa się przy okazji wielkiej imprezy muzycznej Poland Rock Festival. Akcja przystanku Jezus ma swoją bazę w pobliskim ośrodku salezjańskim w Trzcińcu i dziś rozpoczyna się rekolekcjami, by następnie wyjść do uczestników festiwalu. Dziś o 20:00 mszę świętą dla ewangelizatorów odprawi biskup Edward Dajczak, a w sobotę 1 sierpnia o 17:00 biskup Wacław Grondalski. Więcej o tym, co zaplanowano podczas przystanku Jezus, mówi rzecznik przystanku, ojciec Damian Piątkowiak.
2: Jak zwykle rozpoczną ten czas rekolekcje, czas poświęcony bardziej dla formacji ewangelizatorów. Rekolekcje poprowadzi ojciec Tomasz Nowak, dominikanin, który będzie nas formował duchowo, ale będzie to też czas warsztatów ewangelizacyjnych, właśnie kształtowania swoich narzędzi do dobrego kontaktu z drugim człowiekiem. Później od czwartku do nocy z sobotę na niedzielę móc rzeczywiście ewangelizować, czyli spotykać naszych braci i siostry z festiwalu Poland Rock, by z nimi dzielić się dobrą nowiną. Będzie nas przez te dni około 300 ewangelizatorów łącznie, 200 z groszem ludzi, którzy będą krążyli wśród ludzi na Poland Rocku i obok tego cała też grupa artystów, gości, którzy będą mówili konferencje, którzy będą prowadzili koncerty muzyczne. Od środy z tych mówców będą z nami ksiądz Marcin Jurak, Marianin, który będzie mówił o sztuce ocalenia życia. Będą z nami Jestem Alfa, który powie o tym, jak tak naprawdę w naszej głowie zaczyna się wszystko, czy wchodzimy w wolność, czy dajemy się owładnąć niewoli. Ojciec Mateusz Filipowski, który będzie mówił o tym, dlaczego Kościół nie uwierzył dzieciom. Jak być w Kościele w obliczu przestępstw na tle seksualnym. Będą z nami panowie ze Stowarzyszenia Ojcostwo Powołaniem, którzy będą stawiali pytanie, po co dzisiaj komu tata? O sile obecności ojca w rodzinie, w życiu młodego człowieka. Ludzie, którzy będą dzielić się medytacją chrześcijańską, Bacha i Michał Bukowski, którzy będą rozmawiać o tym, jak to jest być człowiekiem niepełnosprawnym. Co to znaczy w ogóle niepełnosprawność? Jak sobie z nią radzić? Jak przyjmować ludzi z niepełnosprawnością? Ale też o tym, że każdy z nas ma w sobie jakąś niepełnosprawność. Jak z tym żyć w dzisiejszym świecie? Krzysztof Sobiński będzie mówił o tym, jak szukać nadziei w dzisiejszym świecie. O tym, jak ważna tutaj jest wiara i relacja z Bogiem, który ciągle mówi do człowieka. Wojciech Czuba będzie mówił o Bogu na peryferiach Kościoła, o poszukiwaniu Pana Boga. Właśnie tak jak tu na przystanku Jezus, wśród różnych ludzi, czasem tak po ludzku wydających się nam obcymi, gdzieś dla nas niezbyt wiarygodnymi, ale o tym, że w spotkaniu z nimi możemy spotkać i doświadczyć żyjącego Boga. I Marta Przybyła, która tutaj jest takie mocne hasło, spotkałam Jezusa w gnoju własnego grzechu, w oczach umierających i w sercach więźniów. No właśnie, konkretne świadectwo życia, spotkania Pana Boga w człowieku, którym wielu już nie widzi żadnej nadziei i którego wielu przekreśliło. Będą psychoterapeuci, namioty, w których będzie można uzyskać konkretną pomoc, tą psychologiczną, ale też oczywiście przede wszystkim dużo okazji do rozmowy z kapłanem, do spowiedzi, do rozmowy z ludźmi, którzy służą świadectwem i modlitwą stawienniczą za człowieka, który potrzebuje tej pomocy. Cały wachlarz przeróżnych rozmów, spotkań, tak by ta nasza przystankowa scena działała od popołudnia do późnej nocy każdego z tych festiwalowych dni. Działamy z mandatu włodarza miejsca, że tak się wyrażę. Biskup Krzysztof Zadarko pobłogosławił dzieło przystanku, jak co roku biskup Koszalińsko-Głogowski wyraża nam zgodę na to działanie i biskup Krzysztof to uczynił. Nie może być sam obecny z nami, ale będą biskup Edward i biskup Wacław. Biskup Edward to ojciec przystanku, śmiało możemy tak o nim mówić. Jest przystankiem od początku, to w jego sercu, w jego głowie rodził się pomysł przystanku jeszcze, kiedy był w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i od początku temu dziełu towarzyszy, nie jeden raz głosił dla ewangelizatorów rekolekcje. Właściwie co roku jest z nami, by choć jedną czy kilka Eucharystii dla nas sprawować, dzielić się słowem i obecnością. To jest niezwykłe. Biskup Wacław będzie z nami w sobotnie po południe, gdy będziemy zamykać powoli nasz czas ewangelizacji. Będzie dla nas sprawował Eucharystię i głosił słowo. Cieszymy się jego obecnością, bo nie mieliśmy jeszcze szansy go tu gościć. Jest świeżym, że tak się wyrażę, biskupem, ale wiemy, że jest człowiekiem pełnym mocy, pełnym otwartości serca, więc już się cieszymy na jego obecność i dziękujemy Panu Bogu, że biskup i Koszalińsko-Kołobrzescy będą z nami.
1: No to teraz o tych koncertach trochę, bo ta scena muzyczna również zapełni się bardzo zacnymi gośćmi.
2: Festiwal zobowiązuje, nie może być tylko gadania, musi być dużo muzyki. Oczywiście nasz zespół Przystanek Jezus, który cały czas w przystanku jest i dba o prawa muzyczne od samego początku. Będą koncerty Przemysław Szczotko chociażby, House of Light, koncert Anne-Marie, koncert zespołu Pact, koncert zespołów Boanerges, Anatom, będzie iluzjonista Ozzy, będzie jeszcze wiele różnych innych występów muzycznych. Zachęcam do odwiedzenia strony www.przystanekjezus.pl. Tam znajdziecie Państwo cały program.
1: A szczegółowy program i informacje o tegorocznym Przystanku Jezus na stronie przystanekjezus.pl.
0: W rytmie wydarzeń magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Koszalin.
1: Wernisaż wystawy fotografii portretowych hashtag Powstańcy 44 przedstawiającej 30 żołnierzy Armii Krajowej, którzy po II wojnie światowej osiedlili się na ziemi koszalińskiej już w najbliższy czwartek w placówce Przystanek Historia przy Zwycięstwa 115 w Koszalinie. Wernisaż rozpocznie się o godzinie 17. To wyjątkowa wystawa przedstawiająca sylwetki i losy powstańców warszawskich.
2: Rafał Samołonik, Instytut Pamięci Narodowej. W tym roku postanowiliśmy troszeczkę zrobić inaczej. Zaprosiliśmy do współpracy, do współorganizacji tego wydarzenia Stowarzyszenie Pamięć Fotografii i właśnie będzie prezentacja fotografii uczestników Powstania Warszawskiego, ale w tej perspektywie zdjęć ujętych obecnie. Do tego nasi goście opowiedzą też o historii tych ludziach, jak ich losy się potoczyły po powstaniu, więc no to faktycznie to będzie dla mnie osobiście duża przygoda i duża taka podróż w to, co było, przeniesienie do teraźniejszości i opowiedzenie tej historii właśnie z perspektywy spotkania z tymi osobami, które były fotografowane.
3: A jakie jeszcze inne działania współorganizujecie z innymi instytucjami?
2: W piątek nasz Przystanek Historia będzie cały dzień otwarty od godziny 10 do godziny 15. Będzie można przyjść i obejrzeć tą wyjątkową wystawę. Do tego będą też działania edukacyjne, będziemy prezentować filmy o Powstaniu Warszawskim, będziemy robić przypinki ze znakiem Polski Walczącej. Będzie też gra strategiczna wykonana przez naszego kolegę z Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, stworzona przez niego gra o Powstaniu Warszawskim.
4: Karolina Świętosławska
5: i Marcin Basiek,
3: czyli autorzy wystawy, która w czwartek w Centrum Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej zostanie otwarta w Koszalinie. No właśnie, skąd pomysł na taką wystawę i co będzie można zobaczyć?
5: Wystawa jest częścią całego projektu Pamięć Fotografii. Chyba należałoby powiedzieć, że skąd pomysł na pamięć fotografii, bo wszystkie te fotografie, które zrobiliśmy powstańców warszawskich, one przez 2 lata powstawały. To nie jest tak, że my się sfokusowaliśmy na Powstanie Warszawskie i tylko te osoby fotografowaliśmy. My, realizując projekt Pamięć Fotografii, staramy się dotrzeć do kombatantów i do osób, które odcisnęły piętno w historii Polski. Chcemy im podziękować piękną fotografią portretową, profesjonalną, żeby w pamięci zostały te osoby na tych fotografiach i między innymi właśnie dotarliśmy do tych osób z Powstania Warszawskiego. Zebraliśmy to do kupy przy pomocy pana Rafała i udało nam się taką wystawę tu zorganizować.
3: Trudno było do nich dotrzeć i kiedy docieraliście, bo coraz mniej powstańców jest wśród żywych.
5: To nie jest łatwy proces, bo to są osoby starsze i tu najczęściej trzeba przez rodzinę, przez jakieś koła. To są też takie środowiska dosyć zamknięte, no ale mamy duże wsparcie, tak jakby wśród tych osób. Projekt też już jest rozpoznawalny na tyle, że możemy dotrzeć. No i też upór nasz, żeby jednak nie ominąć. Tu z Pomorza Zachodniego dotarliśmy do wszystkich. Najbardziej bolały nas sytuacje w momentach, gdzie nie mogliśmy dotrzeć i nie zdążyliśmy, bo też takie były umówione spotkania, załóżmy na środę, a w poniedziałek się dowiedzieliśmy, że już nie mamy potrzeby tam jechać, po co tam jechać. Ale te osoby, które tutaj są na Pomorzu Zachodnim, do tych dotarliśmy i przy okazji naszych wyjazdów w Polskę też dotarliśmy do kilku osób. No i w planach są następne oczywiście gdzieś na wyjazdach.
3: Oprócz wizerunków powstańców warszawskich, także pewnie poznawaliście ich historię.
4: No tak, każde spotkanie z każdym bohaterem to zupełnie inna historia i ogromne wrażenia. I poznawanie tej historii za każdym razem to są dla nas bardzo głębokie przeżycia, które później musimy sobie przerobić w sobie. No jest to projekt i obciążający, i pozwalający na olbrzymie, powiedziałabym, akceptację, że po prostu każda historia każdego człowieka ma prawo być zupełnie inna i każdy ma prawo widzieć swoją historię w zupełnie inny sposób. I też nie oceniamy nikogo i przyjmujemy rzeczywistość taką, jaka jest. Po raz pierwszy przy okazji tej wystawy w Przystanku Historia będziemy mieli okazję opublikować portrety samych powstańców warszawskich, ale tak jak mówiliśmy, tych historii i tych bohaterów mamy wielu, wielu, to przy okazji tej wystawy zaprezentujemy historię powstańców. To jest wyjątkowe, że my docieramy do osób, które jeszcze są, które żyją. Mamy bezpośredni kontakt z nimi, mieliśmy z nimi kontakt i to chcemy przekazywać dalej.
5: Opowiemy o naszych spotkaniach z osobami, które przeżyły Powstanie Warszawskie i to, jak my to przeżyliśmy, kiedy my ich spotkaliśmy, co nas spotkało, co oni robili czasami, co robią, co myślą, bo wiele osób powiedziało nam o swoich ciekawych przemyśleniach.
3: A czy jest jakiś wspólny mianownik charakteryzujący tych powstańców? No każdy spotkany przez was powstaniec mówił o jakimś fakcie albo o odczuciach czy uczuciach wręcz i to się powtarzało w historiach tych wszystkich powstańców? Każdy jest inny, każdy to inaczej pewnie pamięta, inaczej przepracował w sobie pewne traumy, które są związane z tym zrywem powstańczym, z sytuacją, która się po powstaniu działa w Warszawie i później z dalszymi losami już w PRL-u tych osób, ale czy jest jakaś taka wspólna cecha, która, czy zauważyliście w rozmowach z tymi powstańcami?
5: Tak, są dumni. Nie żałują i my też często, bo to byli młodzi ludzie, czasem mieli po 13-14 lat i też zadawaliśmy pytanie właśnie, dlaczego tak się stało, że 13-letnie dziecko, 14-letnie dziecko łapało za broń i wiedziało, co może być konsekwencją takiego zrywu, co ich motywowało. To opowiadali nam o swoim patriotyzmie, o tym, że go wynieśli z domu, dlaczego go wynieśli, dlaczego pielęgnowali, gdzie się tego uczyli, no i są dumni.
1: Przypomnę, wernisaż wystawy w czwartek o 17, a w piątek praktycznie przez cały dzień możliwość zwiedzania. Wystawę Powstańcy 44 będzie można oglądać do października. Tematem zajął się Marcin Kieca i dziś w magazynie to wszystko. Za chwilę wiadomości z kraju i ze świata, a my ponownie słyszymy się jutro po 16. Agnieszka Górska.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
0: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
0: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
5: W czasie Parady Równości w Berlinie zginęła 65-letnia Polka, a jej córka została ranna. Głos zabrał nasz MSZ. W czwartek polscy strażacy ruszą z pomocą do Hiszpanii. W stronę Jasnej Góry zmierza 45. Piesza Góralska Pielgrzymka. Jest 17. Marcin Bartnik. To 65-letnia Polka okazała się jedyną ofiarą śmiertelną sobotniego zamachu w Berlinie. Nasz konsul zapewni rodzinie niezbędne wsparcie. Według informacji niemieckich mediów w ataku ranna została również córka kobiety. Obrażeń doznało w sumie 29 osób. Napastnik wjechał w tłum furgonetką, a następnie atakował ludzi maczetą podczas Parady Równości. Informacje o tożsamości ofiary podczas otwarcia wystawy o powstaniu warszawskim w berlińskim ratuszu przekazał burmistrz Kai Wegner. Potwierdza to rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
5: Zamachowiec, 21-letni Abdul B., zginął wczoraj podczas policyjnej obławy. Był sympatykiem państwa islamskiego. Możliwe, że program CPN wróci na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Premier zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw, przynajmniej na powroty z urlopów. Donald Tusk zastrzegł jednak, że stanie się tak, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Zapytaliśmy mieszkańców Rzeszowa, jak obecne ceny na stacjach wpływają na ich codzienne podróże.
7: Czy obecna cena paliw wpływa na to, jak często państwo korzystacie z samochodu?
8: Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Za każdym razem się zastanawiam, gdzie jechać i rzeczywiście, czy to jest opłacalne.
9: Oczywiście, że wpływa.
7: Czy mniej pan teraz podróżuje po tych podwyżkach?
9: Tak, dużo mniej.
10: Podróżuję cały czas tak jak do tej pory, także ceny są jakie są, ale trzeba dokładać więcej.
7: A jakie optymalne ceny takie dla pana powinny być za paliwa?
10: Myślę, że górna granica 6 zł to już jest wystarczająca.
11: Jeżeli chodzi o ceny paliwa, to moim zdaniem powinny w okresie wakacji stanieć, bo jakby nie było, nie?
5: Eksperci tłumaczą, że mimo chwilowego spadku cen ropy, transport przez strategiczną cieśninę Ormus wciąż jest mocno ograniczony, dlatego spodziewają się dalszych podwyżek. Ich zdaniem ceny paliw mogą wzrosnąć do około 8 zł za litr. Polscy strażacy ruszą w czwartek do Hiszpanii. Tamtejszym służbom w walce z żywiołem pomogą doświadczeni ratownicy z Olsztyna oraz Wielkopolski. Więcej o tym z Poznania nasz reporter Paweł Adamczewski.
12: Moduł GFFF liczy 105 strażaków z całej Polski i specjalizuje się w gaszeniu pożarów terenów leśnych bez użycia ciężkiego sprzętu.
13: Przy wykorzystaniu podręcznego takiego sprzętu, który niosą ze sobą na plecakach, przy tym bagażu w cudzysłowie ratowniczym właśnie dotrzeć w trudno dostępne miejsca, by tam poradzić sobie, przygotować ziemię czy to miejsce, w którym są na front pożaru, tak by ograniczyć po prostu jego rozwój.
12: Powiedział mi rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej Martin Halasz. Wyjazd był planowany od wiosny w ramach tak zwanego prepozycjonowania, czyli przeniesienia służb do regionów zagrożonych pożarami. Strażacy przez miesiąc będą stacjonować w Hiszpanii i stamtąd będą kierowani do akcji gaśniczych.
5: Wylot zaplanowano na 30 lipca.
2: Wiadomości Radia Plus.
5: Przed nimi jeszcze niecały tydzień drogi. W stronę Jasnej Góry zmierza 45. Piesza Góralska Pielgrzymka. W drogę górale wyruszyli 23 lipca. W tym roku pod hasłem Po owocach ich poznacie.
10: Po pierwsze, można odkryć, przynajmniej dla mnie, górala, swoje korzenie, pochodzenie i tożsamość. Mam z tyłu głowy wejście na samą Jasną Górę, kiedy można się pokazać paradnie w swoim stroju góralskim. Także jest wiele atutów, które zachęcają do tego, aby iść właśnie nie z inną, tylko z pielgrzymką góralską.
5: Mówił karmelita Bosy, ojciec Mariusz Wójtowicz. Na Jasną Górę górale zawitają w piątek.

0: Reklama.
1: Nie daję już rady. W pracy ciągle myślę o mamie. Boję się ją zostawić samą. Ta demencja jest coraz gorzej.
2: Rozumiem. Nie jesteś tym sam. Spójrz. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Spokojne miejsce nad morzem, gdzie twoja mama będzie bezpieczna, a ty odzyskasz spokój.
3: Nowoczesna, całodobowa opieka senioralna nad Bałtykiem. Rehabilitacja i komfort. Rezydencja Jantar Baltic Senior Home. Bo spokój jest bezcenny. jantarseniorhome.pl.
4: Widziałeś go?
5: Mm-hmm, jest boski.
4: Zrobisz sobie z nim zdjęcie?
5: Pewnie, może nawet go pocałuję.
6: Tyle emocji tylko w Muzeum Figur Woskowych w Kołobrzegu i Łebie. Przyjdź obejrzeć znane postacie ze świata filmu, muzyki, sportu i polityki, a także bohaterów najsłynniejszych bajek i niezwykłe baśniowe krainy. Zapraszamy wszystkich, także tych, którzy u nas już byli, bo mamy wiele nowych figur. Muzeum Figur Woskowych, Kołobrzeg przy Molo i Łeba, Aleja Świętego Jakuba.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Przyczyny rozłamu. Czy PiS zmierzał do polexitu? Południe w ogniu. Francja, Hiszpania i Portugalia walczą z pożarami. Gdyńskie centrum na liście UNESCO. Prezent na stulecie miasta.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
9: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
0: Reklama.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że już za chwilę siadasz za kierownicą nowego Mercedesa. Przed tobą lato, nowe miejsca i jeszcze więcej powodów, by ruszyć w drogę. W strefie wakacyjnych cen Mercedes-Benz Mojsiuk znajdziesz GLA już od 709 zł netto miesięcznie oraz GLB już od 986 zł netto miesięcznie. Przyjedź do naszego salonu, poznaj wakacyjne oferty specjalne i umów się na jazdę testową. Mercedes-Benz Mojsiuk. Twoje lato, twój Mercedes. Ulica Koszalińska 89. Stare Pielice koło Koszalina.
0: Reklama.

0: Radio Plus Koszalin.
1: Groźne nawałnice przetoczyły się przez Polskę. Strażacy wyjeżdżali setki razy. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może potrwać wiele miesięcy. Przyrodnicy policzą niedźwiedzie na pograniczu polsko-słowackim. Zebrali materiał genetyczny drapieżników. Jest 18. Marcin Bartnik. Powalone drzewa, uszkodzone dachy i zalane posesje. Strażacy wyjeżdżali już do około 400 akcji z powodu nawałnic. Najwięcej pracy po burzach z silnym wiatrem służby mają na Podkarpaciu. Interweniowali tam już prawie 90 razy. Podobnie jest w Małopolsce. W okolicach Nowego Sącza spadł 2-centymetrowy grat. Z kolei w Świętokrzyskiem strażacy dostali przeszło 50 zgłoszeń.
2: 47 ze zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów. Mieliśmy także jeden zerwany dach na budynku gospodarczym. Uszkodzony dach na budynku mieszkalnym oraz 6 innych uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych.
1: Powiedział nam Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej. Alerty IMGW z powodu intensywnych burz obowiązują we wschodnim pasie Polski, na Podkarpaciu, w części Lubelszczyzny i Małopolski. Są to ostrzeżenia drugiego, wyższego stopnia. Cała procedura zajmie wiele miesięcy. Polskie władze skierowały do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie szef amerykańskiej dyplomacji. Co musi się wydarzyć, by były minister sprawiedliwości trafił do Polski? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Cała procedura jest prowadzona drogą dyplomatyczną. Wniosek podpisał minister sprawiedliwości. Teraz pocztą trafi do polskiej ambasady w Waszyngtonie, a potem na biurko sekretarza stanu USA Marco Rubio. Następnie będzie analizował go amerykański Departament Sprawiedliwości.
4: A kiedy ta analiza przebiegnie pozytywnie dla polskiej prokuratury, wówczas wniosek ten zostanie przekazany do sądu federalnego.
3: Mówi Anna Adamiak z prokuratury krajowej, która dodaje, że polską prokuraturę reprezentować przed sądem musi jeden z amerykańskich śledczych. Jeśli wniosek pozytywnie przejdzie weryfikację, to wróci do sekretarza stanu USA, który podejmie ostateczną decyzję. Prokuratura podkreśla, że to wszystko może trwać kilka lub nawet kilkanaście miesięcy.
1: Zbigniew Ziobro wyjechał do USA z Węgier, gdzie przed zmianą władzy był chroniony politycznym azylem. Śledczy chcą, by były minister odpowiedział m.in. za wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Celowo 2 razy najechał na rowerzystę samochodem osobowym. 34-latek z Łodzi usłyszał właśnie zarzuty i trafił do aresztu. Zaczęło się od tego, że osobówka zablokowała ścieżkę rowerową, mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
5: Gdy stanął na wysokości przednich prawych drzwi, podejrzany ruszył do tyłu, dodatkowo skręcając w lewą stronę, w wyniku czego potrącił pokrzywdzonego. Po tym manewrze 34-latek ruszył do przodu, a następnie ponownie cofnął i celowo uderzył w pokrzywdzonego oraz najechał na niego.
1: Osobówka strzaskała rowerzyście lewą nogę, doszło do otwartego złamania. Okazało się, że kierowca był pod wpływem środków odurzających.
5: Po wykonaniu badań okazało się, że podejrzany prowadził samochód w stanie odurzenia. Podczas przesłuchania znaleziono u niego ponad 200 gramów marihuany.
1: Całe zdarzenie zarejestrowały kamery łódzkiego monitoringu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zebrali materiał genetyczny niedźwiedzi z całego pogranicza polsko-słowackiego, m.in. sierść, by poznać ich liczebność. W akcję zaangażowali się przyrodnicy z kilkunastu instytucji, w tym z parków narodowych w Tatrach.
6: Chcemy poznać nie tylko rozmieszczenie, ale przede wszystkim ich liczebność. Coś, co chyba nie było nigdy robione. Myśmy kiedyś w Tatrach owszem prowadzili wspólne badania genetyczne niedźwiedzi i tylko w Tatrach. Z każdej próbki będzie próba uzyskania genotypu osobnika, który tą próbkę zostawił, bo są to próbki włosów lub sierści.
1: Objaśniał Tomasz Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ostatnie badania genetyczne niedźwiedzi prowadzone były w 24 roku właśnie tylko w Tatrach. Wówczas doliczono się 64 osobników.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Reklama.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
0: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
5: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
6: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. Grupa BEMO. Stare Bielice, ulica Koszalińska 26. Albo na jackpolska.pl.
7: Bali Inda w Dolinie Charlotte. Jedyny autentyczny balijski kompleks w Europie. Odkryj niezwykłe miejsce, gdzie egzotyczna kultura Bali spotyka pomorską naturę, a rzeźbione bramy, kamienne świątynie i indonezyjskie posągi przenoszą w klimat Wyspy Bogów. Spaceruj wśród wyjątkowej architektury. Poczuj atmosferę dalekiej Azji i odwiedź restaurację serwującą smaki Indonezji i Bali. Bali Inda. Egzotyczna podróż bez wyjazdu z Europy. Zapraszamy do Doliny Charlotte. Dolina Charlotte.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Gigi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
0: Reklama.

0: Plus Koszalin.
1: Ośmiolatek, który topił się w łódzkim akwaparku, walczy o życie w Centrum Zdrowia Matki Polki. Prezydent Wrocławia w mocnych słowach potępił ostatnią napaść na ukraińską parę. Iga Świątek na 8. miejscu w rankingu tenisistek. Jest 19. Marcin Bartnik. Lekarze walczą o życie ośmiolatka, który topił się w łódzkim akwaparku. Nie wiadomo, jak chłopiec z półkolonii znalazł się pod wodą. Ratowników zaalarmował jeden z kąpiących się mężczyzn. Na miejsce wezwano pogotowie. Medycy przez ponad pół godziny prowadzili reanimację i zabrali dziecko do szpitala.
2: Pogotowie ratunkowe przywiozło do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki 8-letniego utopionego chłopca. Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
1: Relacjonuje Adam Czerwiński z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Aquapark zabezpieczył nagrania z monitoringu, sprawą zajęła się policja.
3: Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratury rejonowej Łódź Polesie.
1: Informuje Kamila Sowińska z łódzkiej policji. Chłopiec był uczestnikiem półkolonii prowadzonych na terenie akwaparku Fala przez zewnętrzną firmę. Rząd pod koniec wakacji może wrócić do regulowania cen paliw. O takim rozwiązaniu mówił dziś premier Donald Tusk. Powodem jest drastyczny wzrost cen na stacjach, a eksperci nie mają dobrych informacji. Ich zdaniem będzie drożej. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Powrót regulowanych przez rząd cen na stacjach zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie i przebiegu amerykańsko-irańskiej wojny.
5: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny.
4: Przekazał premier Donald Tusk, a analitycy alarmują, że 8 zł za litr popularnej 95 możliwy jest już niedługo.
6: Im wcześniej zatankujemy, tym mamy większą szansę, że unikniemy kolejnej podwyżki, która się naprawdę wydaje nie do uniknięcia.
4: Mówi Urszula Cieślak z biura Reflex. Już teraz na niektórych stacjach za litr benzyny płacimy ponad 7,50. Cena diesla dochodzi już do 8 zł.
1: O cenach paliw opowiada Michał Rawa. Prezydent Wrocławia reaguje po ataku na parę Ukraińców. Z ogromnym niepokojem i oburzeniem przyjąłem informacje o brutalnych napaściach. Chcę jasno powiedzieć, w naszym mieście nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią, ksenofobią czy uprzedzeniami narodowościowymi, napisał w specjalnym oświadczeniu Jacek Sutryk. Za te słowa podziękował prezydentowi Wrocławia konsul generalny Ukrainy. Policja wciąż poszukuje podejrzewanych o pobicie w niedzielę kobiety i mężczyzny na Zakrzowie. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak 3 mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami. Poszkodowanych zabrano do szpitala. 20-letnia kobieta wymagała szycia rany ucha. Ostatnie opady deszczu i niższe temperatury poprawiły sytuację, ale to nie oznacza końca zagrożenia, mówią leśnicy. Wilgotność w drzewostanach jest teraz wyższa, ale nadciąga fala upałów.
7: Teraz ten ostatni tydzień, kiedy tak dużo padało, to ta wilgotność jest w lasach w tej chwili bardzo duża i na jakiś czas nam wystarczy, ale potem znowu las wyschnie i będzie łatwopalny.
1: Przyznaje Piotr Siuda z Nadleśnictwa Szubin. Leśnicy przypominają, że najczęściej za wybuchy pożarów odpowiada człowiek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Iga Świątek na 8 miejscu w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie od 21 października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Najlepsze zawodniczki wciąż odpoczywają po Wimbledonie i w czołowej dwudziestce nie doszło do żadnych zmian. Za Sabalenką plasują się Kazaszka Jelena Rybakina i Amerykanka Jessica Pegula. U pozostałych Polek zanotowano zmiany. Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce, a Magdalena Fręch na 48. Największy spadek zanotowała Magda Linet, która z 51 pozycji zamieniła ją na 65.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Najgorętszy kierunek tego lata? Salon BMG Goworowski. To tu trwa letnia wyprzedaż marki MG. Atrakcyjne rabaty, fantastyczne oferty i specjalne warunki dla wybranych grup zawodowych. BMG Goworowski. Gdynia Łużycka 9. Słupsk. Słupska 6.
0: Reklama.

wakacje, czas podróży i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Bawcie się dobrze. Andrzej Krzywy, Demonom.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
0: Reklama.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Przed nami holenderski duet numer uno i Tora Tora. Potem duet Erasure i Ola.

Za nami duet Erasure, a przed nami formacja Monte Cristo w utworze Lady Valentine. W tym miksie będzie również holenderski duet Fantastiki Mariano Mas, a także włoski duet Righeira i Notengo Dinero.

0: Radio Plus Koszalin. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks, a otwiera go B-Boy utworem Catch the Fox. Potem duet Radiorama i Desire, będzie też Kuzato w nagraniu Stobolando Conte.

To był Kuzato i Stobolando Conte, a teraz już Holly and the Congo Band w utworze African Man. Będzie też Lee Marrow i jego kolejny wielki hit zatytułowany Don't Stop the Music. Potem Mr. Dream i Around My Dream.

nami Mr. Dream, a przed nami Sun Ray w utworze Comanchero. Potem utwór z repertuaru Gazebo, a Like Chopin w wykonaniu formacji VIP. Będzie też duet Marks i Spencer i ich wersja hitu Stay.

0: To był Martin King z San Francisco i tak zakończył się drugi dzisiejszy miks.
1: Reklama. Tak zakręconej loteriady jeszcze

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: W wakacyjnych klimatach John Secada, Just Another Day, potem Lucia i Marinero.

To była Lucia i Marinero, a teraz dwa utwory połączone w całość, czyli Dla Kolegiala i Lais La Bonita, a śpiewać będzie Michaela. Potem włoska grupa Massara i oryginalna wersja przeboju Margarita, a także grupa Bonnie M. i

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Oto nasz kolejny wakacyjny miks. Na początek W i jego wersja hitu grupy Blondie, Heart of Glass. Potem Ice MC, Think About The Way. Będzie też Korona, The Rhythm of the Night.

były utwory m.in. z repertuaru Patryka Cowleya, a to była formacja Saturday Band. Przed nami Savage i jego wersja utworu Strange Love grupy Depeche Mode, potem Savage i Don't You Want Me, będzie też Savage w kolejnych dwóch wielkich hitach Don't Cry Tonight i Only You, ale tym razem w takich klubowych wersjach z lat 90.

Mamy wakacje, można trochę zwolnić, wysłuchać się w swoje ulubione przeboje. Wiem, co mówię. Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.